się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi cię.

0: Reklama.
1: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń. 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play. 19194.
2: I po reklamie.

0: keep watching.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
3: Witam Was bardzo serdecznie w ten słoneczny poranek w Toruniu. Na termometrach odnotowujemy już teraz w okolicach 15 stopni, dziś do 31, więc kolejny upalny dzień przed nami. Przygotujcie sobie wodę, na pewno się przyda, no i chronicie się w godzinach południowych przed słońcem.
7: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Poważne zniszczenia są m.in. w Caracas. Na nagraniach w sieci widać poprzewracane bloki i rozległe zniszczenia na ulicach. Ogromne uszkodzenia powstały na głównym lotnisku pod stolicą kraju. Władze Wenezueli na razie nie podały bilansu ofiar, ale według szacunków mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób. Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, informuje prokuratura po przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze szpitala południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce umierali pacjenci. Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany lekarz pominął jednak milczeniem. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
9: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
8: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Ponownie przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek. A na lotniskach robi się coraz tłoczniej. Za chwilę początek wakacji i sezon zagranicznych wyjazdów. Podróżnym często towarzyszy pośpiech, dlatego warto szczególnie pilnować swoich walizek.
10: Pozostawiony bagaż budzi podejrzenia służb. I w momencie, kiedy służby zainteresują się takim bagażem, no możemy również przywieźć przykrą pamiątkę z wakacji w postaci mandatu.
8: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie i dodaje, by nie zgadzać się na przewożenie rzeczy należących do obcych osób.
11: SK Toruń News.
3: Marta Łazerska, Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczął trzecią kadencję. Na czym zależy nowym członkom?
12: Przede wszystkim powinien działać w dziedzinach edukacji, w dziedzinach rozwoju młodych osób.
13: Chcę budować przestrzeń dla młodych ludzi do dyskusji.
3: W Sejmiku zasiadło 30 młodych ludzi z naszego regionu. Mieszkańcy zadecydowali, ulica Krasińskiego w Toruniu będzie jednokierunkowa. Toruński WGK proponuje dwa warianty. A, kierunek od Reja do Kochanowskiego w stronę wschodnią oraz wariant B, od Kochanowskiego do Reja w stronę zachodnią. Decydować możecie w ankiecie na torun.pl.
14: I Wiktor
15: w Radiu SK.
16: No i dzień dobry, ostatni czwartek, ostatni przed wakacjami, więc ja oficjalnie zazdroszczę wszystkim dzieciakom.
17: O, mamy też dzień marynarza, więc ja zazdroszczę wszystkim marynarzom, że mogą popłynąć.
18: Kama, nie namawiaj. Dobra, to idźmy tą drogą, czego, co, komu zazdrościcie, dajcie znać, pochwalcie się.
19: Ale chodzi o taką zdrową zazdrość.
18: Zdrową!
17: Zdrową. Te chore to na izbę chorych, nie?
19: Tak, do tego szpitala południowego.
18: Nie, wychodzimy.
17: Radio SK. 664-402-302 i messengerowe.
19: Komu, czego zazdrościcie?

0: Wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak mniej więcej właśnie mówię mojej poduszce codziennie rano, kiedy muszę wstać.
2: I co ona ci odpowiada?
1: Nic.
2: Idź już.
1: Nic, no właśnie nic nie mówi, wiesz?
3: Przestań mnie cisnąć i daj mi spokój, całą noc na mnie leżałaś.
1: Dlatego nasza relacja tak dobrze się układa, bo ja mówię, a ona nie.
2: Nareszcie mamy czwartek za kwadrans, piątek, nareszcie jesteśmy z samego rana i nareszcie się odzywają się nasi słuchacze.
4: Poczaj się, Sko. Ja to zazdroszczę sama sobie, powiem wam, bo jutro jadę na randkę do Stuttgartu i już nie mogę się doczekać. Pozdrawiam.
1: To otrzymamy za to, żeby ta randkująca druga strona zapłaciła rachunek.
2: A czekajcie, randka do Stuttgartu, a Stuttgart jest za Szczecinem, prawda? Dobrze kojarzę?
3: Na pewno nie jest w Polsce.
2: O kurczę, no, a to fajnie.
1: No pewnie, że fajnie.
2: Czy czujesz, że to jakaś taka, wiecie, jakaś taka znajomość internetowa, no i teraz czas to skonsumować.
1: A wiecie, jak pan ma na imię? Marek.
3: Marek ze Stuttgartu. Radio SK. A wiecie, jak pani ma na imię? Britney.

0: Mamy ją przy sobie i zawsze się cieszymy, jak przychodzi do nas do studia.
1: Dzień dobry, Jadziu.
2: Dzień dobry.
1: Słuchaj, komu zazdrościsz i czego, jeżeli w ogóle? Bo dzisiaj ten temat zazdrości się pojawił od samego rana.
2: Wiesz co, tym co do lekarza i do szpitala bez kolejki się dostają.
0: Do jakiego szpitala, przepraszam?
3: Słuchaj, nie ma co im zazdrościć, bo na razie dostają się do szpitala, a potem się może okazać, że będą się dostawać do więzienia.
2: Tak bywa. Poranne wrasowanie.
1: Pamiętajcie, jeszcze nikt nikogo nie wsadził i nie wsadzi.
0: No dobra, wsadzamy nos w gazetki, prasujemy, ale trąbią na lewo i prawo, że żurnalista...
3: Czyli ten, co gada ze znanymi osobami w internecie, chociaż niektórzy mówią, że właśnie tak nie do końca jest to postać czysta.
0: No właśnie.
1: Bo ma tatuaże, no to dlatego...
0: No i ten żurnalista tak zwany wystąpi w nadchodzącym sezonie Tańca z Gwiazdami. No cały czas nie wiemy, z kim zatańczy, ale jedno jest pewne, że będzie tańczył, tak. No.
2: Ale wiadomo, że to będzie para jak z żurnala.
0: Ha! No jak żurnalista, no to żurnala, tak. Tak, dokładnie, no. Para jak z żurnala, to się wszystko zgadza.
1: Słuchajcie, wysoko postawiona osoba, właściwie najwyższa jeszcze do niedawna w naszym kraju, czyli Andrzej Duda.
3: No, bez przesady, 1,80 m tam, no.
1: Były prezydent Polski.
0: Kama jest na bieżąco.
1: Jakby nie było, cały czas się do niego mówi, panie prezydencie. Podobno kupił sobie nowy samochodzik na prezydenckiej emeryturze i jest to... Porsche, nowe, świeże Porsche. Takim autem prywatnie będzie się poruszał teraz nasz były prezydent.
2: Polski prezydent w niemieckim aucie? Co za czas.
3: Co za czas.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
1: Porsche grać.
2: Proszę grać.

0: jak gorąco. Puf, jak gorąco.
1: Jeszcze nie, gorąco, ale będzie. I o tym za momencik Marcin Procki, bo falał
2: Co? To ja muszę posłuchać bardzo. To naprawdę, on naprawdę to powie?
0: Tak, podobno.
2: Dziękujemy.
0: W Europie są kraje, które się licytują, u kogo jest goręcej.

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Gastorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Szukasz idealnej kostki brukowej? Wybierz asortyment marki Drogbruk w firmie Rombruk. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, projekt gratis i aż 5 lat gwarancji. Zapraszamy Jedwabno 33 koło Torunia. Zadzwoń 531 900 254.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
20: 31 stopni tyle przed nami dziś w Toruniu. No, nie muszę chyba dodawać, że nie jest to najcieplejszy dzień tego tygodnia. Rekordowy, jeśli chodzi o upały w Toruniu weekend. Sobota 34, niedziela nawet 37.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
21: Minęła 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Według ekspertów mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób. Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły wieczorem Wenezuelę. Ogromne zniszczenia są między innymi w Caracas. Władze ogłosiły stan wyjątkowy, a służby przyznają, że prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar. A fala upałów zalała Europę po rekordowych temperaturach we Francji. Środa zapisze się w historii jako najgorętszy w historii pomiarów też dzień w Wielkiej Brytanii. Historyczny rekord ciepła został pobity także w Hiszpanii. Na północy kraju na termometrach było ponad 43,5 stopnia.
19: Sponsorem programu jest Decathlon.
3: SK Sport News.
21: Meksyk z kompletem punktów kończy fazę grupową piłkarskich mistrzostw świata. W swoim trzecim meczu 3-0 wygrał z Czechami. Z grupy A historyczny awans wywalczyła reprezentacja RPA, która 1-0 pokonała Koreę Południową i zajęła drugie miejsce. W grupie B z pierwszego miejsca wychodzi Szwajcaria, która 2-1 wygrała z Kanadą. Tu z trzeciego miejsca awansuje także Bośnia i Hercegowina, która 3-1 wygrała z Katarem. Znamy też rozstrzygnięcia w grupie C, którą wygrała Brazylia. Canarinhos na koniec wygrali 3-0 ze Szkocją, a w 1/16 z tej grupy zagra też Maroko, które wygrało 4-2 z Haiti.
4: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
16: Jankes,
22: Kama
16: i Wiktor.
22: W radiu SK.
23: Zwrócimy wszystkim tym, którzy pracują w klimatyzacji, prawda?
24: No tak. No to ważne w tych upałach.
23: Zdecydowanie. Dzisiaj zastanawiamy się, komu i czego zazdrościcie z rana.
25: Hej, Eska. Ja zazdroszczę mojej przyjaciółce, z którą jadę na wspólny urlop, że ona od dziś już ma wolne, a ja jeszcze te 2 dni muszę być w pracy.
23: No i tam muszę. Trzeba pójść oddać krew, potem następny dzień jest wolny i urlop można zacząć już.
24: A ty masz jutro wolne?
2: Ja mam w poniedziałek wolne, proszę.
24: A, poniedziałek. No. Jutro nie, okej. Czyli ty idziesz oddać krew.
23: Ale poczekaj, pójdzie oddać krew jutro, to będzie miał wolne.

0: mam otwarte okna w tym autobusie, jak tak pędzimy z tym utworem. Jest fajny przewiew.
1: No, tylko łokcie takie zimne jakieś.
0: Tylko z rana, bo później już będą gorące. No.
2: Wysiadaj z autobusu, na targ idziemy. Będziemy kupować czereśnie teraz.
1: Och, a
0: już
1: to,
0: już się pojawiło, rzeczywiście.
1: Jadłam, strasznie drogie są, ale ja jadłam takie za darmo.
2: Jak to?
1: Bo
2: jak
1: były,
2: są drogie?
1: Kogoś w domu.
0: A, okay. I powiedzieli, że są drogie.
1: No niestety, są faktycznie, bardzo.
0: Ale są, pojawiły się, są pyszne, korzystajcie.
2: No i uważajcie na kontrolerów. Jeżeli macie coś do czynienia z czereśniami, to może zajrzą wam w koszyk, bo uwaga, ruszają wielkie kontrole czereśni, a kontroluje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Ale po co?
2: Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy sprzedawane czereśnie w Polsce rzeczywiście są polskie.
1: No, ale to jest proste, bo jeżeli na białej koszuli są czerwone plamy, to czereśnie są polskie.
3: Promocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Taka pralka jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Sali się nie poddają!
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
5: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Awatar, ogień i popiół.
4: Stajemy do walki!
1: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 90.

0: 5 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: I po reklamie.

0: 10 minut zostało do 7. Jamelia i Superstar. No, gwiazda teraz jest tylko jedna i ma na imię Marcin.
1: Happy birthday to you. Marcin.
2: SK budzi w urodziny.
0: Tak jest. Marcin, dzień dobry urodzinowo. Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry.
0: Przyznaj się, które to, bo facetów się o wiek pyta.
3: 18.
0: 18 urodziny Marcina.
4: Hurra!
0: Chłop stał się dorosły. Właśnie teraz przechodzi taką transformację z dziecka w dorosłego faceta.
5: Czy może to się wcześniej już wydarzyło?
3: Możliwe, że po części.
6: No dobra, to ustalmy fakty. Wąs już jest?
3: Już rośnie.
6: No to już mężczyzna, no.
7: To ja też mam wąs.
6: No ja też.
5: No dobrze, ale jak planujesz świętować swoje 18 urodziny? Od razu ci zdradzę, ja północy się całowałem z moją dziewczyną.
0: Oho, oho.
5: No, a ty?
3: No to może ja też, nie wiem.
5: A masz dziewczynę?
3: Mam.
5: Jak to jest teraz chodzić z dziewczyną, jak ma się 18 lat? I jak to się robi?
3: No dobrze.
5: No dobrze, no okej, no co ja się w ogóle pytam? No przecież masz dziewczynę, chodzi się z nią i tyle, no.
6: Powiedziałabym, spróbuj, ale nie wiem, co na to twoja żona, Jankę.
5: Nie, ja już za mną.
6: Słuchaj, bo nie jestem pewna, czy ty masz świadomość tego, kto postanowił napisać do nas w sprawie twoich 18 urodzin.
4: Twoja była dziewczyna!
6: Nie.
3: Powiedzmy, że mam podejrzenia takie.
6: I na kogo byś stawiał?
3: No mamusie pewnie.
6: No i to by się zgadzało, bo napisała: proszę o poranne budzenie dla naszego synka Marcinka. Syneczku, mama, tata i brat Adaś, kochamy cię, synek, no.
3: Ojej.
0: No.
3: Słodkie.
0: Co ty chciałbyś w rewanżu im teraz rzucić przez radio?
5: Dawaj.
0: Bo jest taka szansa, że mają uszy przy głośniku gdzieś tam.
3: No przede wszystkim podziękować za to.
6: No, to miło.
5: Zaprosisz ich na swoją osiemnastkę?
3: Tak, są zaproszeni.
6: To ja mam jeszcze pytanie, z kolei jako mama swojej własnej córki. Czy 18 urodziny to już jest ten moment, kiedy przestajesz dzwonić do mamy z prośbą o blika, czy jeszcze nie?
3: Nie, no ja nie dzwonię po blika akurat.
5: A, widzisz, czyli twoja córka nie bierze przykład z kolegi.
6: Dobrze.
5: Naszego słuchacza wspaniałego.
0: Teraz my dzwonimy do ciebie i też coś dajemy. 4-osobowe zaproszenia do Energylandii.
3: Elegancko, super.
5: No to tam teraz, jak zabierzesz dziewczynę, to już w ogóle.
6: Czekaj, mama, tata i brat Adaś. No nie wiem, czy jest miejsce na dziewczynę. Priorytety w życiu, Jankes, priorytety.
5: No mówi właśnie priorytety, no.
0: Pamiętajcie tylko, żeby nie iść do Energylandii świeżo po imprezie urodzinowej, bo wtedy
5: no właśnie
0: zabawa się zwraca.

0: gramy, ale ładnie trzęsie się antena. Za 5 minut siódma i za 5 minut kolejne newsy.
1: A, wszystko się zgadza. Marcin Procki już nadciąga do nas. Dobrze, że tak biegnie, bo robi wiatr i robi się chłodniej, fajniej.
2: Tylko niech on uważa z tym bieganiem, bo jeżeli chodzi o kwestie kolejek w szpitalach i tych takich innych tam rzeczy, które się dzieją ze szpitalami, to bywa różnie. I o tym będzie mówił za chwilę w newsach.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą

0: obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
2: 17 stopni odnotowujemy już teraz na toruńskich termometrach, do 31 dziś w Toruniu. Gorąco już powoli też robi się na toruńskich ulicach, na pewno na wschodniej Skłodowskiej, Kirii, Kościuszki i miejscami przy moście Józefa Piłsudskiego.
1: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Dokładnie 7:00, zaczynamy Eskanius, Marcin Brocki. Zapraszam. Tysiące osób mogły zginąć w wyniku nocnego trzęsienia ziemi, które wystąpiło w Wenezueli. Największe zniszczenia są w stolicy kraju, Caracas. Wstrząsy doprowadziły do zawalenia się budynków i zmusiły mieszkańców do ucieczki. O szczegółach reporter Eski Mateusz Chłyston.
4: Dwa silne wstrząsy w Caracas wystąpiły w odstępie zaledwie minuty. Ekipy ratunkowe przeszukują teraz gruzowiska. Według świadków w wielu miejscach słychać wołania ludzi o pomoc. Kompletnie zniszczony jest m.in. Międzynarodowy Port Lotniczy w wenezuelskiej stolicy. Na jednym z filmów opublikowanych w sieci widać, jak w kilka sekund sufit terminalu lotniska po prostu pęka, a pomieszczenia wypełniają tumany kurzu z sypiącego się gruzu. W tle słychać krzyki ludzi uciekających w desperacji. Konkretna skala zniszczeń nie jest jeszcze w pełni znana. Tych, którzy ocaleli, administracja wezwała do opuszczenia domów.
3: Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada walkę w sądzie w obronie swojego dobrego imienia. A to reakcja na wywiad byłego ordynatora chirurgii, który poinformował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski został przesłuchany w charakterze świadka, nie chciał jednak zeznawać się bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
5: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi tutaj o dwie osoby.
3: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek.
1: SK Toruń News.
2: Marta Łazarska, Toruń rozmawiał z młodzieżą o hejcie. To wszystko podczas wydarzenia Hejty, Reaguj, Kultura Szacunku. Czy młodzi odczuwają hejt w internecie, czy w szkole też?
6: A raczej w internecie.
7: Wydaje mi się, że na obu płaszczyznach jest on widoczny.
2: W wydarzeniu brali udział twórcy takich kanałów jak Prawo Marcina czy Ksiądz z Osiedla. W sobotę o 11:00 przy basenach letnich na Kujawskiej startuje historyczny rajd rowerowy. Będzie to okazja do poznania historii Torunia i to w aktywny sposób. Trasa to 10 km, a my przypominamy o aplikacji Aktywne Miasta, bo dzięki temu Toruń ma szansę, by zostać rowerową stolicą Polski.
8: Kama i Wiktor.
9: Dzień dobry, to już 7:58, ostatni czwartek przed wakacjami.
10: Cudownie.
11: Co jesz?
10: Kawałek parówki.
11: Zazdro!
9: Właśnie.
10: Zwróćcie mi na dobrze, dobrze.
9: Komu i czego zazdrościcie dzisiaj z rana?
12: Cześć Jeska, ja znowu zazdroszczę tym, którzy mogą jeść bez opamiętania przede wszystkim słodkie i nie tyją.
9: Słodkie parówki.
10: Właściwie, bo znalazłem taką parówkę, sama taka sobie mieszkała w lodówce, to była kogoś z was może?
11: Ta, która zaczynała już sama chodzić?
10: To Janka Pirobskiego.

0: Tańczymy z wami od samego rana, tylko nie za szybko, bo jest gorąco. 8 minut po godzinie 7.
1: Nie ma co podgrzewać atmosferę, ale nie jestem pewna, czy ciśnienie nie skoczyło panu Elonowi Muskowi.
2: Co się u niego wydarzyło?
1: No, on podobnie znalazł się w gronie miliarderów. I to nie jest dobra informacja, bo najpierw był bilionerem przez krótki czas.
2: No tak, tak, tak. Mówiliśmy o tym nawet.
1: Jego majątek zmalał po spadku wartości akcji SpaceX, czyli tej takiej firmy, która w kosmos lata. No to znowu znalazł się w gronie miliarderów.
2: Tak wygląda życie, słuchaj. No najpierw coś znaczysz, jesteś kimś, jesteś wyjątkowy, jesteś bilionerem, a następnego dnia budzisz się jako zwykły miliarder. Young Youngers. Kama
0: i Wiktor. Jak to mówił mój profesor od prawa, panie Jankowski, life is brutal, full of sadzkas. Tak to wygląda, no.
3: I nie usadził, zostawimy na rok, naprawdę.
0: Ale później to już było lepiej, tak.

0: Kama, popraw loka, wbiegamy na boisko.
1: Ja jestem gotowa. Janki, jak tam twoje loki?
2: No, na rękach bardzo dobrze, patrzcie, jak się kręcą.
0: Ajajaj. SK Karniaki Cup. Zapraszamy 4 lipca na PGE Narodowym. Wielki finał Karniaki Cup. W rolach głównych Sławek Peszko.
1: No i 10 tysięcy złotych do zdobycia. Na razie nasza kadra to jest 6 osób z 11. Jest w gronie szczęśliwców Krystian, Julia, Tomek, Michał, Aleksandra, Łukasz. No i może właśnie Martyna się do nas dołączy.
2: Dokładnie.
1: Kasia.
2: Martyna, Kasia, bardzo dobrze. Cześć Kasiu, witaj, dzień dobry.
3: Hej, witajcie.
2: Kasia, dzień dobry.
0: Masz na drugie Martyna, to prawda?
3: To można tak powiedzieć.
2: Na drugie mam Martyna.
1: Bo to była zmyłka na dzień dobry, no. Takie dryblowanie słowem.
0: Ale właściwie to tu powinno się pojawić jakieś inne imię, męskie. Opowiadaj, o co chodzi.
3: Dokładnie, tak. Chciałabym wygrać to dla mojego męża, który jest wielkim fanem piłki nożnej, ogląda wszystkie te mecze, a później wstaje rano niewyspany do pracy.
0: Dlatego to ty z nami rozmawiasz, a nie on, bo on teraz jest niewyspany. I musi
3: on,
0: bo on teraz,
3: tak.
0: On teraz ogląda.
2: Okej. No dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. No to zobaczymy, co z tego wyniknie, oczywiście. Za chwilę odezwie się Sławek Peszko, nasz trener, nasz główny zawodnik, nasz mentor akcji Karniaki Cup.
0: Jesteś gotowa na to wygwizdane słowo?
3: Jestem gotowa.
0: No to uwaga. Sławku, o czym dzisiaj? Na jaki temat i którego słowa brakuje?
4: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
3: jednego.
0: Ojajajajaj, niestety nie.
2: No dobrze.
0: Aczkolwiek, jeżeli miałbym wybrać jakieś słowo, które najbardziej by pasowało mentalnie, to tak.
1: Wiktor obstawiał podobnie. Niestety nie jest to dobra sytuacja. Natomiast mamy dla ciebie stówkę. Tak, po prostu.
3: Dziękuję.
1: Proszę bardzo. A wszystkich tych, którzy mają poczucie, że wiedzą, na co by Sławek Peszko mógł pójść, to dajcie znać. Na SK.pl jest zagadka, możecie jej odsłuchać. Pamiętajcie, że gracie o 1000 zł, nocleg w Warszawie, udział w Karniaki Cup na PGE Narodowym, a później walka o 10 tysięcy złotych.
5: SK Karniaki Cup.

0: 7.30, za chwilę newsy przed nami, karniaki za nami, ale w newsach też o piłce będzie. Jest taka piłka, w którą nam idzie.
1: Siatkówkowa.
0: Siatkowa, tak. Bardzo dobrze, okej. Bardzo mocno polecamy i oczywiście trzymamy kciuki za naszych biało-czerwonych siatkarzy.
2: No, za momencik o tym będzie mówił Marcin Brodzki w newsach, a ja chciałam powiedzieć, że wkurza mnie, że za siatki w sklepie muszę płacić.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja. Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
8: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
9: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
8: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
9: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
11: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się Twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
12: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin.
11: Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama. 10.

0: życie i doping kibiców. Ty też musisz tam być, bo w Toruniu żyjemy żużlem. Szczegóły na speedway.torun.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
5: Przejazd przez Toruń o tej porze jeszcze może minąć nam pod znakiem utrudnień. Na pewno uważajcie w okolicach mostu Józefa Piłsudskiego. Tam z pewnością chwilę postoimy. To samo na Kraszewskiego, Grudziąckiej, Kościuszki. Tu również trochę utrudnienie. To samo na Skłodowskiej, Kiri.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: 7.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Ogień opanowany, ale dogaszanie może potrwać kilka dni. Chodzi o ogromny pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Według szacunków ogień objął powierzchnię około 6000 metrów kwadratowych. W akcji brał udział ponad 70 zastępów strażaków. Kierowcy w Wielkopolsce, uwaga, po wypadku zablokowana jest krajowa 24 na odcinku Gorzyn-Pniewy. Osobówka zderzyła się z ciężarówką, zginęła jedna osoba, a trasa jest całkowicie zablokowana.
7: Sponsorem programu jest Decathlon.
8: SK Sport News.
6: Republika Południowej Afryki kontra Kanada. To pierwsza znana para 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Ten mecz w niedzielę rozpocznie zmagania w fazie pucharowej, a dziś w nocy poznamy kolejne pary drużyn, które awansowały ze swoich grup. A polscy siatkarze wyszarpali wygraną w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgię 3-2, choć dwa pierwsze sety wygrali rywale. Liderem w ataku Polaków był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 24 punkty, a dziś Polacy zmierzą się z Turcją.
7: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu ESK.
10: Czwartek za kwadrat piątek. To tak wesoło tam z tyłu w tym autobusie.
11: A, po prostu tutaj bawimy się. Wiecie, że jak się siedzi na fotelu obrotowym, takim z kółeczkami, to ktoś może was popychać tym sokiem przyjemnym?
10: Ja właśnie popychałem tam.
12: Ludzie, dajcie spokój, o zazdrości rozmawiamy. Komu i czego zazdrościcie?
13: Ja na przykład zawsze rano zazdroszczę ludziom, na których działa kawa, bo wypiłem chyba trzecią i nadal jestem senny.
10: Dobranoc.
14: To ja polecam do kawy taki lodowaty prysznic, to wtedy jest fajnie.
10: Ale dolać do środka? Mhm.

0: 7.38 na Jaskowych Zegarach. Dzień dobry wam mówimy. Powiedz to, Janki, powiedz, kiedy jest piątek?
1: Ha, za kwadrans, no.
0: Za kwadrans piątek.
2: Za kwadrans piątek, w czwartek jest dobrze.
0: My oczywiście zazdrościmy wszystkim tym, którzy już ruszają na urlop najchętniej w tej chwili, w tym momencie, bo pogoda będzie fantastyczna, ale jeżeli wy zazdrocicie komuś i czegoś, to dajcie znać na Jaskowym Messengerze.
3: Chodzi o taką zdrową zazdrość oczywiście.
0: Ja zazdroszczę taką, co nie kaszle.
2: Ja zazdroszczę kibicom, którzy mogą tak fajnie kibicować swoim drużynom na Mistrzostwach Świata. Piłkę nożną. To jest fajne, no. No dobrze, okej, kibicujemy, sprawdzamy, co się dzieje na świecie, w Polsce, na naszym polskim podwórku. Uwaga, szykują się zmiany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w skrócie ZUS.
0: Ała.
2: Uważajcie, ma być nowy prezes. I uwaga, który, uważajcie teraz, odmieni oblicze tego miejsca, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: No ale co się zmieni konkretnie?
3: No to, że do tej pory podejrzewaliśmy, że emerytur nie będzie, a teraz będziemy to już wiedzieć na pewno.
4: Jankes, Jankes i Wiktor.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
11: Przed nami 10. edycja.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Fording, lider segmentu rodzinnych MPV, zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Fording T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę. A może 7-osobowy van? Fording Future. Teraz tylko za 76 950 zł. W kredycie 50 na 50. Prawdziwe 0%.
3: Zapraszamy do dealera. Torital, Torun, ulica Poznańska 152.
4: I po reklamie.

0: Armin, nasz stadionowy, niedawno odwiedził i zagrał.
1: No i fajnie było.
0: Fajnie było.
1: On też gra na nerwach, czyli Nosel, który się zbliża. Uwaga, uwaga. Kto będzie ofiarą dzisiaj Nosela?
2: Gosia! Gosia!
3: Gosia! Zapraszamy na SKPL.
1: Okej.
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo? Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
6: Dzień dobry, tak.
5: Ja odpraw lotniczych Weronika bez nocnika. Proszę pani, telefonuję w sprawie wylotu 14 do Stanów Zjednoczonych. Mam panią tak? Na bilecie plus jeszcze dwie małoletnie osoby. Tak? Dobrze się dodzwoniłam, tak?
6: Tak, tak.
5: Czy ja na adres z biletu mogłabym, proszę pani, catering pokładowy wysyłać?
6: Ale że pani mi to wyśle i ja to mam mieć zamrożone ze sobą?
5: I przynieść, proszę pani, na pokład i w momencie, kiedy będzie pani na pokład wchodziła, stewardessy od pani to odbiorą.
6: Znaczy, wie pani co, to ja po prostu to spakuję w taką torbę termiczną i tyle, tak? Która trzyma ciepło, która trzyma zimno, no i tyle, no bo jak inaczej?
5: No, lodówka, proszę pani, ta turystyczna.
6: No dobra, ja jestem w stanie zorganizować sobie tą lodówkę turystyczną, tylko czy ona mi nie wejdzie w tym momencie w bagaż?
5: Już mówię. I wtedy, proszę pani, jak stewardessa wypakuje te posiłki, które mamy na pokładzie dla pani, pani przepakowuje, proszę pani, swój podręczny w tą lodówkę, a my wkładamy ją w podręczny. Normalnie w luk podręczny.
6: Tylko, że wie pani, ja mam tylko trzy bagaże podręczne i ja raczej no nie będę w stanie pewnie inaczej tego zrobić. No bo
5: ale jeżeli pani, jeżeli pani będzie miała 20-litrową, proszę pani, lodówkę turystyczną, to tam się te trzy podręczne powinny zmieścić. Zawartości mówię.
6: No bo wie pani, ja sobie tą lodówkę mogę wziąć też małą, tak? No bo jakby to nie są duże posiłki, te jakby posiłki zazwyczaj od was są niewielkie, więc okej, ja mogę wziąć też małą lodówkę, tylko po prostu, żeby mi nikt na lotnisku nie robił problemu, że ja mam jakiś nadbagaż, nie?
5: Nie, nie powinien, no
6: to,
5: proszę pani.
6: Jakby problem nie wynika ode mnie, tylko wynika z lotu i w tym momencie, jak ja mam trzy walizki i ktoś mi powie, że ja nie mogę wnieść lodówki, bo to jest nadbagaż, no to...
5: Nie, to pani właśnie mówi, proszę pani, że ta walizka jest w formie, proszę pani, bagażu przyszłego, a zawartość jest teraz cateringowa, pokładowa.
6: Okej, no to dla mnie nie ma problemu. Ja mogę sobie zorganizować lodówkę turystyczną i zamrożone jedzenie przywieźć do...
5: Fantastycznie,
6: do
5: dobrze, zróbmy tak. No. Ja natychmiast wysyłam dla pani, proszę pani, catering pokładowy. Proszę z nim być podczas lotu i przekazać to stewardessom. One już będą wiedziały, co z tym zrobić.
6: Dobrze, nie ma problemu.
5: W tym wszystkim pomoże pani Natalia.
7: Mogę się zostać wkręcona w Radio SK, love you.
6: Boże, serio?
4: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: No i Mago się za swoje, no.
3: Serio? Była mnie.
1: Serio?

0: Czekaj, to nie było z innego kraju w innym języku? Dragona Dintentinsteintentej?
1: To jest tak, no ta podobna prawie, one są tuż obok siebie, no.
2: Zazdrościsz tylko, naprawdę.
0: A pewnie, no chciałbym
2: że
0: tak
2: ludzie języki
0: grać.
2: Znają.
0: Czego? Komu wy dzisiaj zazdrościcie? Halo, dzień dobry!
3: Hej Eska, co do pytania o zazdrość, to ja zazdroszczę ludziom, którzy urodzili się bogaci albo musieli wszystko udziedziczyć i teraz mogą robić co chcą, nie muszą chodzić do pracy.
4: Mnie też nikt nic nie dał za darmo. Wszystko musiałem sam udziedziczyć.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 zł za kilogram. Tak, tylko złoty 99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: W moim mieście padł deszcz.
9: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 19, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
12: 22. urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę: Codano Optyk.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
15: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
18: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
17: Czekamy na pierwszy gwizdek.
18: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
2: 20 stopni na toruńskich termometrach, coraz cieplej, coraz przyjemniej, no a dziś jeszcze przyjemniej będzie do 31 stopni. Mam nadzieję, że upałami nie zmęczeni. Pamiętajcie przede wszystkim o wodzie i pamiętajcie jeszcze o utrudnieniach na toruńskich ulicach, na przykład na Kościuszki, Skłodowskiej, Kirii czy Wschodniej.
3: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Premier liczy na deeskalację napięcia na linii Warszawa-Kijów. W wydarzeniu na rzecz odbudowy Ukrainy nie weźmie udziału Wołodymyr Zełenski. W tle mamy spór o ukraińską jednostkę imienia bohaterów UPA i decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Do Gdańska przyjedzie dziś za to premier Ukrainy.
5: I mam nadzieję, że ta konferencja także będzie jakby pewnym krokiem czy sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji, bo ona na pewno nie jest potrzebna ani nam, Polakom, ani Ukraińcom.
4: Mówił Donald Tusk, a konferencja w Gdańsku potrwa 2 dni. Lekarze chcą odpolitycznienia placówek medycznych po aferze w Szpitalu Południowym. Proponują m.in. ograniczenie czasu pracy medyków, zmiany wyceny procedur oraz rozdzielenie polityki od zarządzania placówkami.
6: Niezależnie od tego, czy ja, mówiąc kolokwialnie, głowa poleci za tą aferę, to my mamy silne przekonanie, że system musi się zmienić.
4: Mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Samorząd domaga się również ujednolicenia czasu pracy lekarzy i ograniczenia go do maksymalnie 78 godzin tygodniowo. Ratownicy z krynickiej grupy GOPR rozpoczynają letni sezon turystyczny. Zabezpieczają szlaki Beskidu Sądeckiego i Nickiego. Oprócz stałych baz w Ternie będą też działać lokalne dyżurki, mówi Grzegorz Sus z krynickiej grupy GOPR.
7: Oczywiście jak zwykle jesteśmy przygotowani. Dyżury w dyżurkach terenowych na Jaworzynie, Krynickiej, na Przechybie i w Foluszu. To wynika z obserwacji z wielu lat, że faktycznie tam jest największa kumulacja turystów.
4: A wychodząc na szlak, warto w komórce zapisać numery telefonu do ratowników górskich.
8: SK Torun News.
2: Marta Łazarska, anioł wędrowiec Neuc, już czasowo zniknął ze szlaku toruńskich aniołów. Po próbie kradzieży musi zostać naprawiony. Sprawcą okazał się 21-latek. Usłyszał już zarzut popełnienia czynu o charakterze chuligańskim. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Hubert i Maja. To właśnie dla nich zagra 5. piknik motocyklowy w Czernigowie. W programie atrakcje, konkursy i muzyka.
9: Piknik jest dla wszystkich otwarty od godziny 12. O godzinie 14 rusza parada. O godzinie 14.30 mniej więcej startujemy z pierwszymi koncertami.
2: Mówił Kamil Jakubowski, a to w sobotę w Parku 700-lecia.
8: Young Yonkers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
10: Dzień dobry, witamy, to cały czas czwartek, a dokładniej za kwadrans piątek.
11: Ale pan delikatnie zmienia te bieki, proszę pana,
10: tak,
11: bo to jest auto,
10: kontorem,
11: które musimy dojechać, dowieźć.
10: Nie róbcie tam tego, nie dojeżdżajcie.
12: SK dojeżdża kampera w tej godzinie. Damy komuś zatankowanego full na weekend. Wskakujcie do naszej aplikacji.
11: Odpalamy wakacje.

0: Ale pięknie z samego rana. 9 minut po godzinie 8. Dzień dobry. Przypominamy, ostatni czwartek mamy. Taki ostatni przed wakacjami.
1: Mm-hmm. Cudownie. Normalnie zazdroszczę sama sobie.
2: Wiktor pierwszy idzie do urlopka, no to spokojnie. To,
0: dzisiaj ta zazdrość się przelewa przez antenę. Też niektórzy zazdroszczą marynarzom, że pływają od portu do portu. Dzisiaj dzień marynarza.
1: Wiktor się śmieje, bo mam chustkę na głowie i powiedział, że wyglądam jak piratka.
0: Komu i czego można zazdrościć? Dzień dobry.
3: Hej, SK. A ja jadę właśnie do swojego oddziału w Zielonej Górze podpisać aneks o podwyżkę. Życzę mi powodzenia.
0: Oj, zazdrościmy!
2: No zobaczymy, jak się skończy ta historia, czy jutro może słuchacz zadzwoni i powie: słuchajcie, mam wolne i to takie dłuższe. Oby nie. Kama jest piratką, z taką fajną chustą. Mój synek, teraz dzieci w ogóle bawią się w tak zwanych piratiksy. Coś takiego teraz jest, takie małe ludziki. I on zazdrości tym, którzy mają złotego piratiksa.
0: To jest mała różnica. Kama już może pić rum, on jeszcze nie.

0: Otwieramy nową edycję, nowy sezon SK do Wozi Kampera 2026.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, MOL Polska. SK dowozi kampera.
2: No i dzisiaj też zmieniliśmy trochę nazwę na SK dojeżdża kampera. Ten, który pierwszy raz go dojedzie. No i będzie piłował silnik, czyli Kamil Nosel razem z nami. Dzień dobry.
3: A czy wy wiecie, że ten kamper dzień dobry jest nówka funkiel nieśmigany?
2: O ciebie.
3: Normalnie opony, powietrze w oponach premium.
2: Folia? Też? Folia na...
3: Jest folia.
4: Ale wiecie,
2: ale wszystko
3: uwaga,
2: super.
3: Lodówka się otwiera z dwóch stron, z prawej i z lewej.
0: Z przodu i z tyłu samochodu.
2: Ale najgorsze jest to, że w sumie, wiecie, przyjeżdża Nosę z kamperem i od razu wszyscy, nie no, wkręcają nas.
4: Ale dzisiaj tak nie będzie. Dzisiaj z nami jest Kasia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Kaśka, za tobą gorący okres w pracy, co?
5: Oj, dokładnie. Czerwiec był bardzo intensywny, ale postaraliśmy się i dostarczyliśmy książki na nagrody szkolne dla wszystkich szkół w Polsce.
2: Postaraliśmy, dopilnowaliśmy, liczba mnoga, to tam jest więcej niż jedna osoba przy telefonie teraz?
5: Tak!
3: Ciekawie, cała szkoła!
0: Nie zdążyliśmy policzyć, ile tam jest osób obok ciebie.
5: Trzy osoby.
2: Brawo, brawo!
3: To co, chyba zasługujecie na to, żeby gdzieś się wybrać kamperem?
2: No ale nie, no spokojnie, no. Musicie nas jeszcze przekonać do tego. Dlaczego wy? Bo co?
5: No, bo my jesteśmy taką super ekipą, naprawdę. Tutaj dziewczyny starałyśmy się, robiliśmy wszystko, poganiałyśmy kurierów po całej Polsce.
2: Okej.
5: Okay. My dojeżdżali w czasie, także my dojeżdżaliśmy kurierów do kampera.
2: Książki dzieciom można na koniec roku rozdawać. Gorzej z lodami, dla tych, którzy mają czerwone paski.
3: Ja się boję o kampera, jak kurier zobaczy, że jedzie kamper eski, a w nim dziewczyny.
4: Będzie się działo, zdecydowanie. No a macie już jakiś pomysł, dokąd byście chciały ruszyć?
5: Chciałybyśmy ruszyć na Mazury, bo jeszcze tam nie byłyśmy, żadna z nas nie była, więc chcemy się przyjechać na Mazury.
0: Ja polecam lubuskie Mazury z Wiktorem.
2: Pięknie tam jest. Oczywiście, że tak. A no, że tak. Będziecie miały pełen bak, to powinno starczyć i tu, i tam. Mamy bardzo dobrą informację dla was. Garniacie od Eski zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend, a do tego dokładamy zestaw gadżetów od MOL Polska.
5: Dziękujemy!
3: Kaśka, wsiadam w kampera i dostarczam ci go jeszcze dziś, jeszcze za chwilkę, jeszcze za moment. Będziesz po prostu czuła
4: tylko
3: tego kampera.
4: Tylko nie driftuj po drodze, no serku, dobrze?
3: Postaram się, nie obiecuję. No.
0: Ten kamper jest na dotarciu tak zwanym, pamiętaj
3: będę
0: o tym.
3: Będę się
4: śpieszył. Na dojechaniu!
0: Dziewczyny, gratulujemy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Pierwszy numer, który zabrzmi w kamperze, moja panienka, Lerek Innowator.
2: Gratulacje oczywiście. Pamiętajcie, że kamper czeka. Zgłaszajcie się.

0: 25 minut po godzinie 8, SK w czwartek, 25 czerwca. Tak, kamper już gotowy, kamper już powolutku do was jedzie.
1: Powolutku też zbliża się Marcin Procki diametralnie.
2: Jak? Powtórz?
1: Diametralnie zmienimy nasze nastawienie i klimat, bo wiadomości z Wenezueli.

0: jestem ja.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
4: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestune. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestune. Torital Toruń, ulica Poznańska 152.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro. I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
10: Toruńskie termometry dziś do 31 stopni, także pamiętajcie o wodzie, pamiętajcie, żeby w miarę możliwości tego słońca unikać, no i szukajcie kurtyn wodnych, które gdzieś tam pojawiają się powoli na toruńskiej Starówce oraz przy węźle przesiadkowym na Alei Solidarności.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
11: 8.30, zaczynamy z News. Marcin Procki. Zapraszam, a na początek informacje od polskiego MSZ w sprawie trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jak przekazał resort, obecność naszych obywateli w tym kraju to pojedyncze przypadki, a do dyplomatów nie wpłynął żaden sygnał, aby którykolwiek ucierpiał. Według ostatnich doniesień w trzęsieniu ziemi zginęły co najmniej 32 osoby, a ponad 700 zostało rannych. Pożar w domu pomocy społecznej w Gorzowie. Trzeba było ewakuować około 70 osób. Noc spędzili w innych ośrodkach, także poza miastem. Ogień szybko udało się opanować, ale pensjonariusze nie mogli tam wrócić z powodu dużego zadymienia. Oblany sprawdzian Igi Świątek przed Wimbledonem. Polska tenisistka już w drugiej rundzie odpadła z turnieju w Bad Homburg. Świątek przegrała w trzech setach z Emmą Navarro.
12: Kama i Wiktor w Radiu SK.
13: No i już pół do dziewiątej. Za kwadrans piątek, jest super.
14: Cała Polska zazdrości dzieciakom, że jutro koniec roku i zaczynają wakacje. Czy ktoś jeszcze komuś czegoś innego zazdrości?
15: Hejka, a ja zazdroszczę mojemu pieskowi. Może siedzieć w domku, nie pracować, a i tak ma co jeść i ma dach nad głową. Pozdrawiam całą Eskę i słuchaczy.
16: A przepraszam, pani by też chciała wyjść na spacerek?
13: To może być bardzo zdrowy piesek.
17: Ależ on żre kopę.

0: Sofia i Alvaro Soler, który akurat w takie dni jak dziś powinien zmienić nazwisko na Solar. Nie Soler, tylko Solar.
1: Albo klimatyzacja, byłoby wtedy chłodniej. Oh. Słuchajcie, wiecie, co to znaczy ambiwalentne uczucia?
0: Takie, że tak nie do końca się komfortowo czuję i właściwie to nie wiem, jak się czuję.
1: No właśnie, że
0: dziękujemy.
1: Tak trochę fajnie, trochę niefajnie. No i właśnie okazuje się, że ja mam ambiwalentne uczucia a propos tego, co chce rząd zrobić. Mianowicie oni chcą rozszerzyć opłaty za podatek cukrowy.
0: No jest coś takiego.
1: I od 1 stycznia, najbliższego 2027 roku, jeszcze bardziej zdrożeją słodkie napoje i energetyki. Energetyki spoko, ale słodkie napoje trochę szkoda.
2: No ale czekajcie, z tej okazji życzymy nam wszystkim!
3: Słodkiego, miłego życia!
4: Jankes i Wiktor.
5: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
6: 100 metrów od sceny!
7: Festiwale mają swój

0: kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
3: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.

0: Skład sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie.

0: Ilekroć pojawia się je, to ja za każdym razem w tym utworze mówię smacznego.
1: Smacznego. Yeah. A to taka pora akurat za 12 minut, za chwilkę dziewiąta, to smacznego rzeczywiście. Mm.
2: My cały czas zastanawiamy się, czego zazdrościcie od samego rana i zostawia się nam głosówki na eskowym Messengerze.
3: Cześć Radio Eska. Czego zazdroszczę? Zazdroszczę moim dzieciakom, że jutro zaczynają wakacje. Pozdrawiam.
0: Tak, jutro ja też... zakończenie. Tylko do czasu, prawda?
2: Jest pewien problem, ponieważ dzieci mają 2 miesiące wakacji, a rodzice zazwyczaj jednak troszkę mniej, więc w połowie lipca ja zazwyczaj zaczynam już jęczeć: ejku, kiedy będzie wrzesień?
1: Przecież, ale a propos jeszcze dzieci i wakacji, to...
4: Witajcie odnośnie wakacji. Chciałbym podpowiedzieć młodzieży, żeby nie zapomnieli wyjąć kanapek z plecaka. Pozdrawiam.
5: Jankes. Jankes. I Wiktor.
1: Po prostu na biologii pani zawsze na początku roku powinna prosić o ten eksperyment z pleśnią. I wszystko gotowe.
0: Ja się przygotowywałem 2 miesiące.
1: Oczywiście, że mam.

No, u mnie będzie troszkę kontrowersyjnie. Zazdroszczę z rana wszystkim, którzy idą, jadą z uśmiechem do swojej pracy, którą lubią.

0: The Weeknd. No właśnie, za chwilę będzie weekend. Taki długi, dwumiesięczny weekend się zbliża.
1: To prawda, to prawda, to prawda. Dzisiaj czwartek, za kwadrans piątek. Życzymy wam chłodnego dnia. Uważajcie na siebie, pijcie dużo wody. Uwaga na słońce. Dzisiaj mówimy o tym, czego zazdrościmy. Mm-hmm. Ja wiem, czego ty zazdrościsz.
0: Komu i czego?
1: Facetom innym, którzy już się zdążyli oświadczyć swoim dziewczynom.
0: Ajajajajajaj. Wróćmy jednak do tematu upałów, bo mam coś, co spowoduje, że zrobi ci się chłodniej.
2: Ulepimy ci bałwana. No chodź, zrobimy to.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.

0: Biedronkę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
2: Przy każdym następnym upalnym dniu w Toruniu muszę powiedzieć, to nie jest najcieplejszy dzień tego tygodnia. Dziś w Toruniu 31 stopni, piątek 30, sobota, niedziela, no tu już upały ekstremalne. Zobaczymy w okolicach 34-37 stopni.
1: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
3: Jest 9, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam w cieniu politycznego zgrzytu, ale w mocnym eksperckim gronie. W Gdańsku za kilkadziesiąt minut rusza konferencja o odbudowie Ukrainy. Rozpocznie ją przemówienie premiera Donalda Tuska. Rozmowy będzie śledził reporterski Mateusz Chłyston.
4: W konferencji w Gdańsku wezmą udział przedstawiciele blisko 70 państw.
5: Przede wszystkim skupiamy się na tych uczestnikach z obszaru gospodarczego.
4: Mówiła Eliza Zeidler z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ukrainę będzie reprezentowała premier Julia Swirydenko. Oprócz wspomnianej konferencji w Gdańsku odbędzie się dziś także szczyt wschodniej flanki NATO.
3: Dogaszanie pożaru na składowisku odpadów w Chorzowie może potrwać kilka dni. Przyczyny pożaru będą ustalane. Wiem, że zapaliły się odpady przemysłowe. Specjalna jednostka strażaków cały czas kontroluje jakość powietrza, mówi szef śląskich strażaków i dowódca akcji Damian Legierski.
6: Za pomocą specjalistycznego sprzętu detekcyjnego monitoruje ewentualne zagrożenia cieków wodnych. Te wody pogaśnicze są odprowadzane do oczyszczalni ścieków miasta.
3: Co ważne w pożarze, nikt nie ucierpiał. Rządowe dotacje na zbieranie deszczówki. To plan Ministerstwa Klimatu na walkę z suszą i większe inwestycje w retencję. Priorytetem ma być zatrzymywanie wody opadowej.
7: Na potrzeby chociażby pielęgnacji przydomowych ogródków, ale także jest takim sposobem odciążenia sieci wodociągowej ilości pobieranej wody, chociażby właśnie na potrzeby roślin, które pielęgnujemy.
3: Mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Każde gospodarstwo domowe może otrzymać nawet 9 tysięcy złotych dofinansowania na zakup i montaż zbiornika na deszczówkę.
1: SK Toruń News.
2: Marta Łezerska, czy prezydent Torunia otrzyma wotum zaufania? O tym dziś zadecydują radni. O godzinie 10 startuje 30. sesja Rady Miasta. Oprócz tego w planie obrad raport o stanie gminy miasta Toruń za 2025 rok oraz zasady powoływania okręgów będących jednostkami pomocniczymi toruńskiej gminy. W Toruniu czas na niepokorne kino, czyli festiwal filmowy TofiFest. O tegorocznej odsłonie mówi jego dyrektorka Kawka Jaworska.
8: W tym roku ponad 130 tytułów, prawie 200 gości.
2: Festiwal startuje w sobotę. Główną nagrodę, czyli Złotego Anioła, odbierze Agata Kulesza.
9: No co ja mogę zrobić o 9:02 w czwartek, 25 czerwca? No ładnie wam zagram. Będzie Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat dosłownie za 3 minuty. Będzie nowa Katy Perry, będzie PZ, Matajka z Bałaganem, Ed Sheeran i Bausa. Obudziłem się z tym numerem dzisiaj w głowie, więc zagram wam I Wanna.

0: If Only You, czyli Danny 3 na antenie radiańska. A bo to czasami jest tak, że to wy przyjeżdżacie do nas, a czasami jest tak, że to my przyjeżdżamy do was. Eskardo wozi kampera, ruszyliśmy w stronę Kasi, która jako pierwsza w tym roku będzie go miała na przedłużony weekend. Wymuskany, świeży, pachnący, oczywiście zatankowany pod korek. No i jeszcze z tego co wiem, to w środku są przekąski, więc to na pewno będzie bardzo, bardzo fajny weekend. Oczywiście dowozimy kampera przez cały czerwiec, w sensie końcówkę czerwca i lipiec, więc możecie się do nas zgłosić. Mocno polecam aplikację Radia SK. To był ten wymiar, kiedy my jedziemy do was, a wy próbujecie przyjechać do nas, bo jesteśmy gospodarzami SK Karniaki Cup na PGE Narodowym już 4 lipca i będzie po godzinie 11 szansa na to, żeby zgarnąć tysiaka i weekend w Warszawie. No i oczywiście wziąć udział w finale, do którym do zgarnięcia jest 10 tysięcy złotych i imprezkowanie, takie afterparty na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Szczegóły oczywiście też macie na sk.pl i po godzinie 11 na pewno będę w tym momencie i w tym temacie odzwaniał. PZ ma taka z bałagane, czyli plan B, WST. Po krótkiej przerwie, później Zokaria u nas. Radio
1: SK. Reklama.
2: O, kolejny szczęściarz rusza kamperem na wakacyjne wojaże. Szosa, bezdroża, przyroda, relaks. A w trasie zrób przystanek na stacji paliw MOL. Wejdź na kupony.molmove.pl, pobierz aplikację MOL Move i odbieraj sezonowe okazje na napoje i przekąski w podróży. I to się nazywa lato pełne okazji na stacjach MOL.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
7: BYD. Build your dreams.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
14: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
13: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
14: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
15: I po reklamie.

Dali się poznać na całym świecie, od Szwecji aż po Nową Zelandię, singlem Magnetic. Byli też u nas w ramach SK Live Remix. Trójka Norwegów, Edward, Filip i Fredrik, idą singlowo za ciosem. Bausa, szanowni państwo, w Radiu SK i I Wanna.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu.
1: Używane tylko z nazwy. BMW Premium Selection w Dynamic Motors Toruń. To samochody, które wyglądają, jeżdżą i dają emocje jak nowe. Każde BMW dokładnie sprawdzone, z gwarancją i gotowe do odbioru od ręki. Ponad 100 modeli czeka na miejscu, a Twoje obecne auto możesz zostawić w rozliczeniu. BMW Dynamic Motors Toruń. Pewne używane. X-Factor. Oferta specjalna BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. X2 już za 799 zł. A seria 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Gwiazdy są w zasięgu Twojej ręki. Sprawdź szczegóły w naszych salonach w Toruniu, Bydgoszczy oraz w Płocku.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
4: Hello to Wimbledon.
5: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
6: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
5: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: I po reklamie.

0: Gibbs, Kukon i Ty masz w Radiu SK tuż przed godziną 10. Mam, jasne, że mamy mnóstwo hitów na czasie do zagrania po 10. Będzie męskie granie orkiestra i nareszcie, już za chwilę.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
5: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
1: BYD. Build your dreams.
3: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
11: Pędzą termometry w Toruniu w stronę 31 stopni, już teraz powyżej 25. No przy gruncie chyba nie muszę mówić, że dużo cieplej. No bardzo słoneczny, bardzo ciepły dzień przed nami. Pamiętajcie, żeby w miarę możliwości w południe szczególnie tego słońca ostrego unikać w Toruniu.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
12: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam, co najmniej 32 osoby nie żyją, a ponad 700 jest rannych. To wstępny bilans wenezuelskich służb po nocnym trzęsieniu ziemi w tym kraju. Wciąż jednak są obawy, że ofiar mogą być tysiące. Mieszkańcy mówią o scenach jak z horroru.
13: W ostatniej chwili udało mi się ubrać, potem z trudem otworzyłam drzwi. Wszędzie unosił się dym, niewiele było widać. A kiedy zeszliśmy na dół, widok przypominał sceny z horroru. Musieliśmy wspinać się po gruzach.
12: Mówiła mieszkanka Caracas, której udało się ewakuować z mieszkania. Przypomnijmy, władze Wenezueli wprowadziły w całym kraju stan wyjątkowy. Hurtownie narkotyków zlikwidowane przez policjantów z Bydgoszczy. Magazyn mieścił się w wynajmowanym mieszkaniu. W środku znaleziono narkotyki i leki warte 10 milionów złotych, mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskich policjantów.
14: Kryminalni zabezpieczyli hurtowe ilości narkotyków, bo jak inaczej można powiedzieć o niemalże 200 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy.
12: A w tej sprawie zatrzymano 4 osoby, a tej nocy poznamy rozstrzygnięcia w kolejnych grupach piłkarskich Mistrzostw Świata. W grupie E spotkania odbędą się o 22:00. Pewnie awansu Niemcy zagrają za Ekwadorem. Blisko wyjścia z tej grupy jest Wybrzeże Kości Słoniowej, które zmierzy się z Curaçao. O 1:00 w nocy zaczną się mecze w grupie F. Tu Tunezja zagra z Holandią, a Japonia ze Szwecją.
15: SK Torun. News.
11: Marta Łazarska, Toruń jest nadwyżką budżetową za 2025 rok, mówi skarbniczka Aneta Pietrzak.
16: Udało nam się zakończyć rok nadwyżką w kwocie prawie 7 600 000 zł.
11: Pełny raport z budżetu za 2025 rok zostanie przedstawiony na dzisiejszej sesji Rady Miasta. Baseny letnie w Toruniu otwarte od jutra, mówi Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektorka Wydziału Sportu i Rekreacji.
17: Między godziną 10 a 18 będzie można spędzić aktywny czas w wodzie.
11: Bezpłatny wstęp dla dzieci za okazaniem legitymacji szkolnej.
18: Nosel w trasie do Kasi. Zajrzymy do niego. Zaglądam do playlisty Radia SK i widzę New Religion, Bibi Rexha i Faithless. Będzie też Thomas Gray, będzie Dawid Podsiadło i coś od Bruno Marsa, a także od Pitbulla się znajdzie na pewno. Michu Sopkowski, witajcie. Na początek Igor, Zalia i Vito. Michu Sopkowski, witałem się już? Chyba tak.

0: Thomas Gray i Rumors na antenie Radia SK. To ja jeszcze raz przypomnę zagadkę od Sławka Peszki, z którą dzisiaj walczymy.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów choć jeszcze na...
0: Choć jeszcze na... Na co? Czekam po godzinie 11, oddzwaniając w sprawie finału SK Karniaki i kaw do zgarnięcia 1000, do zgarnięcia pobyt w Warszawie, no i oczywiście walka na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Choć jeszcze na... No, to, co mija w mgnieniu oka, to mogę powiedzieć, no. Dobra, ale zostajemy przy piłce nożnej, bo jedna z największych niespodzianek mundialu, czyli remis Anglii z Ganą. Słuchajcie, tak, okazuje się, musiało być, to jest zapisane nawet nie w gwiazdach, ale na planecie Ziemia, bo Londyn leży na południku zero. No, Greenwich, te sprawy, wiadomo. Accra, stolica Gany, sprawdziłem, też jest położona na południku zero, tylko o wiele bardziej na południe, całkiem blisko równika. Przyznajcie, nie mogło być więc innego wyniku niż 0 do 0, no. Po prostu nie mogło. A dziś ostrzę sobie ząbki na 22. Mecz Ekwador-Niemcy. No i czekam na hymny. No bo zagrają, nie?

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Męska rzecz. Markus Kerr. Największy salon mody męskiej w centralnej Polsce. W ofercie garnitury dla ósmoklasistów, maturzystów, komunie, wesela i inne okazje. Dla panów młodych kolekcja ślubna. Aż 20 rodzajów smokingów w różnej kolorystyce. Przeróbki krawieckie gratis przez 2 lata od zakupu. Profesjonalna obsługa dobierze buty i dodatki. Zawsze atrakcyjne ceny i promocje. Toruń, Szosa Lubicka 137 z dużym parkingiem pod salonem. Zapraszamy. Markus Kerr.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: Pitbull i Holler Room Service na antenie Radieska. Jak na naszego eskowego nosera powiem, że to nasz eskowy Pitbull, to chyba się nie obrazi, co?
1: Eska dowozi kampera.
0: Nosel w drodze, a może nie do końca w drodze? Halo, halo, halo, halo, nosel.
2: Witaj, Michu, mam nieplanowany postój, bo specjalnie dla ciebie zatrzymałem się, abyś posłuchał symfonii tego...

0: lip jest przydać, bo kolejne osoby już się mogą zgłaszać. A to zaproszenie do lodówki, to ja przyjmuję, naprawdę. Damiano Dawid Westę za chwilę.
1: Eska dowozi kampera.
2: Autopromocja.
3: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
4: czy 100 metrów od sceny.
5: Festiwale mają swój

0: ptaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
5: Szukasz idealnej kostki brukowej? Wybierz asortyment marki Drogbruk w firmie Rombruk. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, projekt gratis i aż 5 lat gwarancji. Zapraszamy. Jedwabno 33 koło Torunia. Zadzwoń 531 900 254.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
8: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
7: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
8: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
2: BYD. Build your dreams.
4: I po reklamie.

Od pierwszej emisji tego numeru na festiwalu do takiej oficjalnej emisji trochę poczekaliśmy, ale już wiemy, że warto było czekać. Martin Garrix i Ed Sheeran, czyli Rip It w Radiu SK tuż przed godziną 11. Powtórzymy, zagramy ten numer raz jeszcze na pewno. Myślę, że dzisiaj do końca dnia raz albo dwa razy. Na pewno zagramy Dracula w remiksie Tame Impala i Jenny zaraz po 11 w SC.

0: Reklama. Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: 22. urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę: Codano Optyk.
2: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę: Adamet Pharma SA.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Na wszelki wypadek masz nas. Zakład Mechaniczny Zamef Nesterowicz Edward. Wykonujemy naprawy koparek i koparko-ładowarek. Jako jedyni w województwie wytaczamy otwory na maszynach i dorabiamy hartowane sworznie z atestem twardości. Przyjdź z wyceną konkurencji, a otrzymasz 20% rabatu i rok gwarancji. Zamef 502 569 876. Toruń Przelot 29. Zamef.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
6: Upalną aurę mamy dziś w Toruniu. W okolicach południa, kiedy słońce świeci najmocniej, lepiej ograniczyć wychodzenie na spacery i zostać w cieniu. Wartości na toruńskich termometrach osiągnęły już 28 stopni, a jak wskazują synoptycy, mogą jeszcze wzrosnąć.
7: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy. W Łysomicach koło Torunia.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
8: Minęła 11, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Wasza obecność tutaj jest dowodem, że słowo solidarność to nie pusty slogan, mówił podczas otwarcia konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy premier Donald Tusk. To wydarzenie rozpoczęło się w Gdańsku, biorą w nim udział przedstawiciele ponad 70 krajów. Ukrainę reprezentuje premier Julia Sferydenko.
9: Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi Julio rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii.
8: Mówił polski premier, a chwilę po nim szefowa ukraińskiego rządu dziękowała Polsce za dotychczasowe wsparcie. Teraz Warszawa, budynek Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga obrzucony kamieniami. Do ataku doszło w nocy. Na miejscu działa policja, uszkodzone zostały okna, a do sprawy odniósł się szef MSWiA. Marcin Kierwiński napisał, sprawcy zostaną wykryci, nie dopuścimy do anarchii i przemocy. A w Krakowie ruszyło zgrupowanie koszykarskiej reprezentacji Polski. To przed kluczowymi meczami kwalifikacji do Mistrzostwa Świata. Dziś biało-czerwoni rozegrają sparing z Finlandią. 3 lipca w Wiedniu zagrają już mecz eliminacji z Austrią, a 6 lipca w Tauron Arenie podejmą Holandię.
10: SK Toruń News.
11: Renata Grudzińska. Wyjazdy wakacyjne krwiodawców i wiele wypadków na trasach. To główne powody, dla których szczególnie teraz banki apelują o jej oddawanie. Mieszkańców powiatu toruńskiego ma zachęcać akcja Powiat Dobrych Ludzi, mówi Dawid Buliński.
12: Jak my bierzemy urlop, to nikt nie bierze urlopu od ratowania ludzkiego życia.
11: W sobotę i w niedzielę krew można oddać w Czernikowie i Dobrzejewicach. Toruń szuka najpiękniejszego ogródka toruńskiej starówki. Zgłoszenia do 30 czerwca, a szczegóły na torun.pl.
13: Ostatnia szansa na to, żeby zgłosić się do tej rundy SK Karniaki Cup do zgarnięcia już za chwilę 1000 zł i udział w finale na PGE Narodowym, a tam do zgarnięcia kolejnych 1010. Muzycznie Tame Impala i Jenny Jacquiona na początek, 11:02 na zegarach. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Polska, Karniaki Cup.
1: No dobrze, po raz kolejny próbujemy dokoptować do naszej reprezentacji jeskowej kolejną osobę. Filip, cześć, dzień dobry.
2: Cześć, witajcie.
1: Filip, czytam w zgłoszeniu, że dożenisz się niedługo.
2: No, tak jakoś wyszło, już czas.
1: Nie, no gratulacje, gratulacje. Oczywiście pamiętaj, że cały czas jeszcze masz czas na to, żeby się rozmyślić.
2: No, jak myślałem, to może ze Sławkiem spotkać.
1: Właśnie, bo ty coś pisałeś o Kawalerskim, ale że byłbyś w stanie swój Kawalerski zamienić na afterek ze Sławkiem Peszko, tak?
2: No tak myślałem, że z nim Kawalerski też by może wypaliło.
1: A Sławka Peszkę nominuje moim świadkiem na ślub. Tak napisał Filip w zgłoszeniu. Trochę się rozpędziłeś, mój drogi, trochę się rozpędziłeś. Może jeszcze myślisz, że będzie podawał, co? Dziecko do chrztu.
2: Nie, to musimy trochę przyhamować.
1: Peszko, podanie i chrzest. No nie wiem, nie wiem, może to w pakiecie wyjdzie. Słuchaj, walczymy. Walczymy o zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym do zgarnięcia 10 tysięcy złotych na afterek w loży VIP, o którym wspominałeś ze Sławkiem Peszką. Zresztą ja też zajrzę. A co? No i zaopiekujemy się tobą i osobą towarzyszącą w ten weekend. Jest nocleg i jest kieszonkowe. No i jest zagadka, którą musisz rozsupłać. Jedno słowo jest wygwizdane. Uwaga, gram zagadkę. Podpowiedź, o której już mówiłem, więc ją przypomnę. To, co mija w mgnieniu oka. Jesteś gotowy?
2: Jestem gotowy.
3: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na...
2: Chwilę!
1: Poczekaj, potrzebny jest VAR.
3: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
1: Brawo!
2: Brawo!
1: Spili!
2: To nie było łatwe.
1: Witamy na pokładzie naszej jeskowej reprezentacji na PGE Narodowym 4 lipca. Grasz w finale o 10 tysięcy złotych. Jestem przekonany, że będziesz się świetnie bawił i podczas karniaków, i podczas karniaków. Czyli na afterku
2: świetnie,
1: ze Sławkiem.
2: Dziękuję wam bardzo.
1: I tam go już urabiaj o to świadkowanie na ślubie. Nie wiem, czy się uda, ale będziesz mógł próbować. Filip.
2: Trzeba próbować, trzeba walczyć do
1: dokładnie
2: końca.
1: To jest twoja postawa, jest najlepszym przykładem na to, że to się opłaca, bo i jeszcze chwilę temu nie byłeś w naszej eskadrze i w naszej prezentacji, a teraz już możemy cię osobiście i oficjalnie zaprosić uroczyście na finał na PGE Narodowe 4 lipca. Wielkie dzięki!
2: Super, dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrowienia w twoją stronę, Filip. Mocno zapraszamy was, zapraszamy. Już za chwilę pojawi się na SK.pl i w aplikacji kolejna zagadka i jutro również będziemy próbować uzupełnić nasz skład o kolejną osobę, która będzie walczyła o 10 tysięcy złotych i całą tą zabawę na PGE Narodowym już 4 lipca. Dawid Podsiadło, za chwilę.
0: SK Karniaki Cup.
4: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera.
8: Zamiast siedzieć w domu,
7: weź dom w trasę na przedłużony weekend.
8: Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
9: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
10: Autopromocja. Reklama.
11: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: To będzie ostatnia reklama.

Nie idziemy spać. To brzmi jak zachęta na afterka. Afterka po SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. W loży PGE Narodowego ze Sławkiem Peszko, który razem z nami tam będzie. Jeszcze można...

0: 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
4: Używane tylko z nazwy. BMW Premium Selection w Dynamic Motor Toruń. To samochody, które wyglądają, jeżdżą i dają emocje jak nowe. Każde BMW dokładnie sprawdzone, z gwarancją i gotowe do odbioru od ręki. Ponad 100 modeli czeka na miejscu, a Twoje obecne auto możesz zostawić w rozliczeniu. BMW Dynamic Motor Toruń. Pewne używane. X-Factor. Oferta specjalna BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. X2 już za 799 zł. A seria 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Gwiazdy są w zasięgu Twojej ręki. Sprawdź szczegóły w naszych salonach w Toruniu, Bydgoszczy oraz w Płocku.
5: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń. 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play. 19194.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: I po reklamie.

0: Nobody Talk, czyli Ale Farben i René Miller w Radiu SK tuż przed godziną 12. Po 12 Mati Fuczyło. I kolejna godzina hitów na czasie. Drenchil, Indiana, Freed from Desire, Big wersji. Tak zaczniemy. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 Radia SK po 18.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
7: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
8: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
7: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
8: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
9: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
10: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
19: To kolejny dzień z upalną aurą w Toruniu. Temperatura na toruńskich termometrach powoli dobija już do 30 stopni. A to jeszcze nie wszystko, co czeka nas dzisiaj w ciągu dnia. Spoglądam w prognozy i widzę, że najcieplej w tym tygodniu zapowiada się niedziela. Synoptycy alarmują, że zobaczymy wtedy do 37 stopni.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
19: południa. Agata Chruściak, zapraszam. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Trzecie postępowanie dotyczy podrabiania kart zgonów pacjentów placówki. To po zawiadomieniu złożonym przez osobę, której podpis widnieje na dokumentach, a której pieczątka wcześniej zaginęła. O szczegółach Mateusz Chłystun.
1: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Śledczy z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z dwoma śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
19: Bruksela ogłasza w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. To podczas gdańskiej konferencji poświęconej odbudowie kraju. Jeszcze dziś Kijów dostanie ponad 3 miliardy euro z unijnej pożyczki, a w najbliższych dniach rozpocznie się też wypłata kolejnych środków. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas konferencji apelowała też o dalsze wsparcie dla Ukrainy. Tymczasem na ulicach miasta protest, to z powodu nazwania ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA, co, przypomnijmy, skutkowało odebraniem orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Załańskiemu.
15: Nie ma zgody na banderę!
20: Są bardzo niewdzięczni tak naprawdę.
21: Tych spraw nie można zamieść pod dywan.
19: A kolejny taki protest zaplanowano w Gdańsku po południu na Placu Solidarności. Mieszkańcy Konina nie mają ciepłej wody, to przez awarię w elektrowni problemy mają potrwać do 18.
18: SK Torun News.
22: Renata Grudzińska. W Toruniu pojawi się więcej okręgów. Z 13 ich liczba ma skoczyć do 18, mówi Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich.
23: Linki wydzielone z Podgórza, Jar wydzielony z Brzosów, Bielany. Powstają dwa oddzielne okręgi dla Jakubskiego i Mokrego.
22: Dziś na sesji Rady Miasta odbędzie się pierwsze czytanie w tej sprawie. Toruń szykuje się na wakacje. Skupiono się na przygotowaniu atrakcji dla najmłodszych.
24: Od warsztatów teatralnych po zajęcia sportowe.
22: Mówił zastępca prezydenta Adam Szponka.
25: Dzisiaj jest dzień marynarza, no to dokąd wy byście odpłynęli? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i mam hity na czasie. A jest tego sporo. Grand Chill Indiana, Free From Desire, Victor Waligura i Cztery Pory Roku. To pierwsze miejsce gorącej dwudziestki. Radio SK. 3 minuty po 12:00 Mati Fuczyło, cześć!

0: Chainz, Wiz Khalifa, We Own It. To jest kawałek z Szybkich i Wściekłych. No to ciekawe, czy Nosel był dzisiaj szybki i wściekły w Gamperze.
1: SK dowozi Gampera.
0: No właśnie, bo dzisiaj ruszyła nasza akcja SK dowozi Gampera. Dowozimy do Was zatankowanego, do pełna kampera, gotowego do wyjazdu na przedłużony weekend. Brzmi fajnie, prawda? Tym bardziej, że teraz tak ciepło, można pojechać gdzieś, gdzie jest przyjemnie. Na przykład gdzieś, gdzie można się schłodzić, wyskoczyć do wody i po prostu dobrze się bawić. No i właśnie, możecie takiego kampera zabrać dokąd chcecie. Zgłoszenia trwają w aplikacji Radia SK za darmo, a w drogę już dzisiaj do Kasi, która wygrała tym razem, wybrał się Nosel. W naszych socialach można było obserwować tę podróż, cały czas można zresztą, zaglądajcie, ale dowiedzmy się, czy to już, czy kluczyki trafiły do Kasi. Halo, halo Nosel, jesteś tam już, na miejscu?
2: Zgadza się, jesteśmy już na miejscu, kamper dojechał w jednym kawałku, fantastycznie się prezentuje przed Katarzyną. Kasia, cześć.
3: Hej, witam serdecznie.
2: Jesteś tutaj ze swoją ekipą, którą zabierzesz do kampera, no to szybko przedstaw.
3: Dokładnie, jest z nami Karolina, Edzia i Kama.
2: Cześć dziewczyny.
4: Cześć.
2: Ale one są piękne. Byłyście już w środku w naszym kamperze i jak? Robi wrażenie, czy raczej macie to w domu?
3: Nie, no jest mega, naprawdę, podoba nam się bardzo, już wszystko sprawdzone, łóżka wygodne, także jedziemy w drogę.
2: Dziewczyny, wam co się podoba w naszym kamperze?
5: Zapełniona lodówka.
6: Łóżeczko.
5: Prysznic.
2: Ojejku, super! Miód na moje uszy. Powiedziałaś, że gdzieś jedziecie. Jakie macie plany i czy zrywacie się z roboty odpowiednio wcześnie, żeby już mknąć naszym kamperem?
3: Dokładnie, to już mamy ustalone z szefostwem. Niedługo wychodzimy i jedziemy na Mazury!
2: Czy szefowa dopiero przez radio usłyszy tę radosną wiadomość, czy już wie o tym?
3: No, powiedzmy, że troszeczkę wie, ale...
5: Chcemy ją pozdrowić bardzo serdecznie.
2: Ale macie super szefową. Ja tutaj słyszałem, że to niektórzy nie wierzyli w wasze umiejętności, że pisząc do radia wygracie kampera.
3: To znaczy, ja w sumie nie poinformowałam dziewczyn do końca, że bierzemy udział w tym konkursie, także one dowiedziały się dopiero wczoraj i kibicowały mi mocno do samego końca.
2: Czyli zaskoczenie podwójne. Nie dość, że wygrana, to jeszcze zabierasz swoją ekipę.
3: Dokładnie tak. Cieszę się bardzo.
2: To Kasia już zabiera naszego kampera i śmiga, a wy, jeżeli też chcecie dołączyć do tak fantastycznej zabawy, no to proszę bardzo, wejdźcie na sk.pl albo w naszej aplikacji zgłoście się do zabawy, bo jak Kasia sama może potwierdzić, prosta zabawa.
3: Dokładnie, bardzo prosta, polecam.
2: Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Dziewczyny, a nie chcecie po drodze złapać autostopowicza z Radia SK? Bo mówi do was jeden zainteresowany. Ale przypominam, jeżeli to wy jesteście zainteresowani tym, aby też wybrać się na Mazury, albo dokąd tylko chcecie, to zgłaszajcie się już teraz w aplikacji Radia SK za darmo.
1: SK dowozi kampera.
7: Autopromocja.
8: Niektórzy nie dowierzają.
9: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
8: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
10: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
8: A są tacy, którzy po prostu grożą.
9: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
17: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
4: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening. Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy: Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
20: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
19: BYD. Build your dreams.
21: I po reklamie.

0: One Republic Counting Stars. Oni liczą jak gwiazdy, a ja liczę na to, że wszyscy zniesiemy jakoś te upały. Ale dzisiaj mamy Dzień Marynarza. Sprawdzam, dokąd wy byście popłynęli. Wysyłacie w tej sprawie głosówki, tak jak zrobiła Magda.
1: Pieska, z okazji Dnia Marynarza, to ja bym tak sobie chciała popłynąć na bezludną wyspę. Ale zabrałabym swoje dwa psy i kota. I tak bez zasięgu, bez zawracania głowy, taki spokój, żeby był. Tylko żeby ktoś po mnie potem przypłynął. Pozdrawiam.
0: A, czyli tak, a już myślałem, że chcesz tak uciec na dobre. Ja bym odpłynął tam, gdzie nie ma maili na przykład, ale tam, gdzie Wi-Fi jest. No i koniecznie, żeby pizzę tam dowozili.
2: Autopromocja.
3: Czy w słońcu, czy w ulewie.

0: Zna pan ofertę Agaty, zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Hello to Wimbledon.
5: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
6: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
5: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
7: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko 1,49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,90

0: tysiące.
1: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: 22. urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
5: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: To będzie ostatnia reklama. 10.

4 minuty do 13. A to Moving to the Sun, czyli 9 miejsce ostatniej gorącej 20. Jak będzie tym razem? Sprawdzimy jutro o 18. Głosujcie na sk.pl. Tam można zgłosić się też do strzelania karniaków ze Sławkiem Peszko. SK Karniaki Cup trwa, kompletujemy naszą 11. Dzisiaj dołączył do niej Filip, który już na pewno ze Sławkiem Peszko zagra. I to na PGE Narodowym. I wy też możecie. Zgłaszajcie się i rozwiązujcie zagadki, które ma dla was Sławek. A w finale na Narodowym dla najlepszego mamy 10 000.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: Avatar, Ogień i Popiół w Disney+.
1: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
0: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
2: Sali się nie poddają!
3: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
0: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
4: Ogień zszedł z boczem góry.
0: Avatar, Ogień i Popiół.
3: Stajemy do walki!
0: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
13: Słońce króluje dzisiaj na toruńskim niebie, co wpływa oczywiście na temperaturę. W tej chwili wartości na toruńskich termometrach przekroczyły już próg 30 stopni. Dla tych, którzy są spragnieni ochłody, miasto ustawiło zraszacze wodne w centrum. Znajdziecie je m.in. na Rynku Staromiejskim czy przy Alei Solidarności.
14: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy. W Łysomicach koło Torunia.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
15: Minęła 13, Agata Chruściak, zapraszam. Gorąco na sesji Rady Warszawy prezydent Rafał Trzaskowski zabiera głosy w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Opozycja złożyła wnioski o odwołanie dwóch wiceprezydentek stolicy. Oba zostały włączone do porządku obrad. Na sesji jest Mateusz Gołębiewski. Powiedz, jakie szanse mają te wnioski?
16: Szanse są niewielkie, bo Koalicja Obywatelska dysponuje samodzielną większością w Radzie i najpewniej zablokuje oba wnioski. Niedawno na mównicy przemawiał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiedział, że jeśli wyniki audytu wskażą, że ktokolwiek z ratusza zawinił w tej sytuacji, to poniesie konsekwencje.
17: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
16: Opozycja domaga się działań natychmiastowych i uważa, że wiadomo wystarczająco, by podjąć decyzje personalne.
18: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
16: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Jeszcze dziś radni mają pochylić się nad wnioskiem o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego.
15: Co najmniej 164 osoby zginęły w trzęsieniach ziemi, a ponad 970 zostało rannych. To w Wenezueli. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy najgłębszego współczucia mieszkańcom. Gotowe, by udzielić pomocy, są już władze USA i kilka państw Ameryki Łacińskiej, w tym Salwador, Ekwador czy Argentyna. Średnio 2042 zł, czyli 300 zł więcej niż przed rokiem. Tyle wyda statystyczny Polak na urlop. Wynika z badania Wakacyjny Portfel Polaków. Przeciętne gospodarstwo domowe na letni wypoczynek przeznaczy nieco ponad 5000 zł.
19: SK Toruń News.
20: Renata Grudzińska. Trwa sesja Rady Miasta Torunia. Najważniejszym punktem jest udzielenie absolutorium prezydentowi Pawłowi Gulewskiemu. Jak zagłosuje klub radnych PiS?
21: Będziemy głosować przeciw udzieleniu wotum zaufania.
20: Mówił przewodniczący Adrian Mól. Strefa zdrowia, ruchu, edukacji i relaksu dla osób w każdym wieku. Na takie rozpoczęcie wakacji zaprasza Fundacja Nauka dla Zdrowia, która organizuje piknik Łączmy Pokolenia, mówi Aleksandra Wituła.
22: Będą mogli skorzystać z 4 stref aktywności.
20: To w sobotę na Placu Cyrkowym.
23: A teraz mam dla was naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo dobrego humoru, ale razem z humorem mam też hity. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ten kawałek wrócił po latach. No i wraca też teraz. Dawid Podsiadło, najnowszy klip, a do tego ja, Mati Fuczyło. Cześć, jestem z wami.

0: Jeżeli ciepełka wam za mało, to teraz jest już gorąco. Bauza i Magneryk. Bo to bardzo letni hit. Słuchajcie, cały czas trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. To jest taki mundial, który chyba oglądamy trochę mniej chętnie niż zwykle. Prawda? W końcu nie ma tam biało-czerwonych, jakoś tak dziwnie, ale... nie ma też już niektórych ekip, które na nim były. Turcja jest drugim składem, który jest już pewien tego, że odpadł z grupy na pewno. Widziałem, że kibice są wściekli. Trudno się dziwić. Mówią, że to jest hańba i tak dalej, i tak dalej. Ale mnie ciekawi, co wy na to, bo ja jakoś tak dobrze się czuję z tym, że nas co prawda na mundialu nie było, ale innych też już nie ma. Radio SK. Zara Larsson i Midnight Sun już za chwilę w SC.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: Mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: Mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
15: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
16: Pracę, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
19: I po reklamie.

0: No i dokładnie tak brzmi lato. Zeską David Guetta, Cedric Gervais, Chris Willis. Would I Lie to You?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A my jak zawsze serwujemy wam najlepsze muzyczne nowości. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kojarzycie pana takiego jak Alex Warren? Jeżeli słuchacie Eski, to jego hit, na przykład Ordinary, już na pewno słyszeliście. No ale Alex Warren nie lubi się nudzić, on nagrywa cały czas nowe rzeczy i dokładnie tak zrobił tym razem. Jego nowy hit nazywa się Passenger i posłuchajcie go już teraz w Esce.

0: Magic System i Magic in the Air, 20 minut przed 14, to był jeden z hitów mundialu w 2014 roku, czyli tego, w którym Niemcy w finale wygrały z Argentyną. Dzisiaj Niemcy też zagrają, ale to jeszcze nie finał, to jeszcze grupowe rozgrywki o 22. Ekwador-Niemcy. A wy macie swoich faworytów? Spodziewacie się tego, kto może wygrać cały mundial, albo jesteście tego pewni? No jedno jest pewne. Na pewno nie będą to biało-czerwoni. Nie pytajcie, skąd wiem. Pytam za to, dokąd byście dzisiaj popłynęli? Magda się nagrała.
1: Gdzie ja bym odpłynęła? A ja bym odpłynęła, jak mawiała moja babcia, na Łysą Polanę. I to nie z powodu dzisiejszych upałów, tylko z racji tego, że moja praca dyplomowa się nie zapisała, a termin do odbioru mam w poniedziałek.
0: Ajajaj. W tym momencie nawet komputer powinien powiedzieć przepraszam. Magda, ale trzymamy za ciebie kciuki najmocniej.
2: Reklama. W moim mieście pada
3: deszcz. Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?

0: wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
1: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
2: Używane tylko z nazwy. BMW Premium Selection w Dynamic Motors Toruń. To samochody, które wyglądają, jeżdżą i dają emocje jak nowe. Każde BMW dokładnie sprawdzone, z gwarancją i gotowe do odbioru od ręki. Ponad 100 modeli czeka na miejscu, a Twoje obecne auto możesz zostawić w rozliczeniu. BMW Dynamic Motors Toruń. Pewne używane.
3: Twój sprzęt wymaga remontu? Zgłoś się do nas. Zakład Mechaniczny Zamef Nesterowicz Edward wykonuje naprawy żurawi i podnośników koszowych. Przyjdź do nas z wyceną konkurencji, a otrzymasz 20% rabatu i 12 miesięcy gwarancji na usługę. Zadzwoń 502 569 876. Zakład Mechaniczny Zamef Nesterowicz Edward, Toruń, Przelot 29. www.zamef.com.pl.
4: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Mikolas i Trips. Hard to be humble. A więc połączenie Czech i Polski. A wiem, że obaj panowie bardzo lubią koncertowanie i granie na festiwalach i wiem, że i wy festiwale bardzo lubicie. Stąd też festiwalowe love w Radiu SK codziennie w imprezce. Sprawdzamy, co zawsze zabieracie ze sobą. Poza dobrym humorem, bo to jest oczywiste. Do zgarnięcia tysiak, kto chce? Za to można sobie już niezły bilet na festiwal kupić na pewno. Zgłoszenia na sk.pl za darmo już teraz.
1: SK. Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: X-Factor. Oferta specjalna BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. X2 już za 799 zł. A seria 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Gwiazdy są w zasięgu Twojej ręki. Sprawdź szczegóły w naszych salonach w Toruniu, Bydgoszczy oraz w Płocku.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill,
16: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
12: Upał w Toruniu nam nie odpuszcza. Gorąca aura zostanie z nami aż do końca weekendu. Dopiero od poniedziałku synoptycy prognozują zmianę pogody i opady deszczu. A do tego czasu warto pamiętać o odpowiednim nawodnieniu i unikać bezpośredniego wystawienia skóry na słońce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Dwie osoby nie żyją, to po wypadku awionetki, która uderzyła o ziemię podczas podchodzenia do lądowania na warszawskim Bemowie. Samolot spadł na plac manewrowy, maszyna stanęła w płomieniach, a strażacy dogaszają wrak maszyny.
21: Są podawane dwa prądy wody, pijane przez straż pożarną, na miejscu działa cztery zastępy, no i zabezpieczone miejsce zdarzenia.
20: Powiedział brygadier Przemysław Girgiel z warszawskiej straży. Przyczyny wypadku będzie teraz wyjaśniać Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jarosław Kaczyński zwróci ukraiński order. Gest prezesa PiS-u wpisuje się w napięte ostatnio relacje między Kijowem a Warszawą, bo w reakcji na nazwanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego.
22: Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich.
20: Oświadczył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, a z powodu ostatnich napięć prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy po wojnie. Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Swyrydenko. Benzyna nieco tańsza, diesel lekko w górę. Znamy ceny maksymalne na jutro. Za litr 95 trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 5,95, a maksymalna cena diesla to 6,12.
23: SK Torun News.
24: Renata Grudzińska. Urząd Miasta Torunia apeluje o ostrożność podczas zapowiadanego upalnego weekendu. Na terenie miasta rozstawione są m.in. zraszacze.
25: Uruchomiliśmy punkty ze zraszaczami wody na rynku nowomiejskim, staromiejskim, także na bulwarze filadelfijskim.
24: Mówi Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta. Dobra wiadomość dla kierowców. Od jutra przejedziemy nowym prawoskrętem z ulicy Kraszewskiego w Aleje Świętego Jana Pawła II. Dodatkowy pas ma usprawnić przejazd zarówno w stronę mostu, jak i centrum Torunia.
26: To, że jest gorąco, już wszyscy wiemy. To, że będzie gorąco, też wszyscy wiemy. Ale no właśnie, ja nie będę was teraz ochładzał. Ja będę was jeszcze rozgrzewał muzycznie. Somber 12 to 12, Andy Dusty Harris z Okaria. Tak zaczynamy, ale spokojnie. To takie miłe rozgrzewanie. Minuta po 14, Matifu Czyło. Cześć!

0: Jeden z nich niedawno zagrał koncert w Polsce, drugi niedługo koncert zagra. Neo i Pitbull, Give Me Everything. A ja właśnie się dowiedziałem, że złoto jest coraz tańsze, słuchajcie. I tak tanie nie było podobno od listopada. No i już zdążyłem pomyśleć, że właśnie stoję przed swoją życiową szansą, a potem spojrzałem na cenę i... No i chciałbym powiedzieć, że zdanie złoto jest najtańsze od miesięcy, które przeczytałem, wcale nie znaczy złoto jest tanie. Przez chwilę myślałem, że wchodzę do gry. Nie wchodzę.
1: Reklama. Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu.
2: Fording, lider segmentu rodzinnych MPV, zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Fording T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę. A może 7-osobowy van? Fording Future. Teraz tylko za 76 950 zł. W kredycie 50 na 50. Prawdziwe 0%.
3: Zapraszamy do dealera. Torital, Torun, ulica Poznańska 152.
4: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestune. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestune. Torital Toruń, ulica Poznańska 152.
5: Szukasz idealnej kostki brukowej? Wybierz asortyment marki Drogbruk w firmie Rombruk. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, projekt gratis i aż 5 lat gwarancji. Zapraszamy, Jedwabno 33 koło Torunia. Zadzwoń 531 900 254.
6: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
8: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
11: I po reklamie.

0: Od kilku miesięcy nie pojawił się w mediach społecznościowych, no to mam nadzieję, że to oznacza jedno, że pracuje nad nowościami, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to na pewno je zagramy. Damiano David i Zombie Lady, 28 minut przed 15 w Estce, a ja mam wskazówkę dla tych, którzy wybierają się na urlop, za granicę. No w końcu już prawie mamy wakacje, może część z was wybierze się na przykład do Egiptu, no to słuchajcie, trzeba uważać, nie tylko na ciepełko, bo akurat gorąco to my mamy w domu. Słuchajcie, pewien pan z USA wybrał się na zwiedzanie historycznej części Egiptu właśnie z kamerą, no i pokazał trochę za dużo. To znaczy nie tak jak myślicie, no nagrał miejsce, którego nie można nagrywać, ani nawet się do niego zbliżać. No i chciał pokazać więcej Egiptu, dostał dożywotni zakaz wjazdu. No to jest ten rodzaj pamiątki, którego raczej nie kupicie w sklepie z magnesami. I lepiej w ogóle jej nie dostawać.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj go dziwo.

0: Capral Karies tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: I po reklamie.

0: Stevie Rexa, David Guetta i Sad Girls. I 5 minut do 15, a chcielibyście może spotkać się ze Sławkiem Peszką na PGE Narodowym? Ja bym chciał. I pograć z nim w piłkę możecie. Cały czas zbieramy ekipę do SK Karniaki Cup. Tak było dzisiaj.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
3: Poczekaj, potrzebny jest VAR.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
0: Brawo!
2: To nie było łatwe.
3: Witamy na pokładzie naszej eskowej reprezentacji.
0: I też możecie się na tym pokładzie pojawić. Zgłoszenie na sk.pl, a potem finał na Narodowym i 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Ale wcześniej wrzuć na luz, Kasia Węsierska i Hanczak już tu biegną.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
22: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
23: Na toruńskich termometrach upalnie. Możemy odczytać na nich 31 stopni. A już niedługo gorąco będzie również na toruńskich drogach ze względu na korki. Kierowcy, zachowajcie czujność za kółkiem. Jazda pełnym słońcu jest większym wyzwaniem, a w aucie przyda się też butelka z wodą.
24: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy. W Łysomicach koło Torunia.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
26: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie osoby zginęły, dwie są ranne, ich obrażenia nie są jednak poważne. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy awionetki w Warszawie. Maszyna runęła w pobliżu lotniska na Bemowie. W drodze na miejsce jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co udało ci się ustalić?
27: Dzień dobry. Z moich informacji wynika, że samolot rozbił się w trakcie lądowania bardzo blisko placu manewrowego do nauki jazdy. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Dwie osoby, które były na pokładzie, zginęły na miejscu, jak informują strażacy. Ranne, na szczęście niegroźnie, zostały też dwie osoby postronne, które na miejscu zgłosiły się do zespołu pogotowia ratunkowego. Na miejscu cały czas pracują służby.
26: to zamyka sprawę. Sąd Najwyższy oddalił kasację od wyroku uniewinniającego Roberta J., a to w sprawie zabójstwa studentki Katarzyny Z. pod koniec lat 90. Tym samym zakończył się wieloletni proces dotyczący zbrodni, określanej w mediach jako sprawa skóry. W weekend w Tatrach upał, termometry pokażą ponad 30 kresek, to w Zakopanem, a na wysokości 2000 metrów nawet 10 stopni mniej. Ratownicy radzą, aby pić dużo wody, no i nie zapomnieć o nakryciu głowy czy okularach.
0: SK Torun News.
1: Renata Grudzińska. Zimna woda, możliwość napełnienia bidonu i chłód. Po taki odpoczynek od wysokich temperatur możecie wybrać się do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, mówi Maja Niedlich.
2: Można też odpocząć, mamy umiarkowanie chłodną temperaturę, kanapy.
1: Na miejscu są papierowe kubeczki, można przyjść ze swoją butelką. Toruń stolicą kina niepokornego. Czas na festiwal filmowy Toffee Fest.
3: Między innymi będzie Joanna Kulik, będzie Andrzej Chyra.
1: Mówi Akawka Jaworska, dyrektorka festiwalu. Toffee Fest rozpocznie się w sobotę.
4: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
26: Dzień dobry, nadajemy do Was dziś z lodówki.
28: I to jest bardzo dobre miejsce. Miejmy nadzieję, że Wy też możecie się znaleźć w jakimś chłodnym miejscu.
26: Jak macie w firmie jakąś lodówkę, to myślę, że ona dzisiaj jest naprawdę punktem wszystkich spotkań, najczęściej przy otwartych drzwiach.
28: Dzisiaj wrzucamy na lód i na luz. Kasia Węsierska,
26: Michał Hanczak, Calvin Harris i Rihanna są z nami już teraz i teraz zagrają.

0: wybijajcie tego rytmu tam za bardzo, bo to się można spocić w tej temperaturze. Adele, Rolling in a Deep w Radiu SK, 17 po 15.
1: Jak brzmiał twój komentarz do gorąco dzisiaj? Zrobiłaś takie... O, właśnie.
0: No to tak,
1: mój komentarz to jest taki... Bo ja już bardzo dużo dzisiaj napojów wypiłem, oczywiście takich, które nawadniają,
0: wbrew
1: nie innych.
0: Wbrew pozorom zalecamy jednak picie tych napojów w temperaturze pokojowej, bo jak jest za gorąco i wypijecie za zimne, to tragedia w postaci na przykład utraty głosu gwarantowana.
1: Jako że fala upałów, w sumie to się dopiero zaczyna, bo weekend ma być najbardziej gorący, to my już dzisiaj rozpoczynamy poszukiwania najchłodniejszego miejsca w naszym kraju, a może po prostu tam, gdzie nas słuchacie, bo niekoniecznie w kraju. Dajcie nam znać, gdzie jest chłodno u was i dlaczego.
0: Znaczy, patrząc na temperatury, na mapy, to są takie miasta, które jak będą miały 27, to będą już uznawane za chłodne w naszym kraju. Więc jeżeli w takim mieszkacie, to się chwalcie, będziemy zazdrościć.
1: Ale może macie jakieś takie rzeczy związane z pracą, które was bardzo chłodzą. Jeżeli byśmy tam do was przyjechali z mikrofonem, to byśmy się schłodzili, orzeźwili.
0: Dajcie znać, Eskowy Messenger czeka. Szukamy dzisiaj najchłodniejszych miejsc względnie pomysłów na to, co zrobić, żeby jednak było trochę chłodniej. Najlepiej bez używania ciężkiego sprzętu w postaci, nie wiem, wyjścia na lodowisko, jeżeli jakiekolwiek jeszcze działa.
1: A ponieważ Kasia wam powiedziała o tym, że nie można zbyt zimnego pić, żeby mieć cały czas zdrowy głos, to zachęcamy do tego, żeby głosówki nagrywać.
0: I Kungs za chwilę dla was zagra w Esce.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja. Reklama.
9: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Przed nami.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK. Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
1: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknack XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
5: I po reklamie.

0: Okej, okay, odpowiadamy Darii Zawiałów w Radiu
1: SK. Mam wrażenie, że Daria Zawiałów śpiewała, że krótkie momenty to o lecie. No bo tak naprawdę jest bardzo...
0: Ja bym powiedziała, że dzisiaj krótkie momenty to są takie, jak wiatr zawieje, słońce się schowa za chmurami, jest taka chwila oddechu.
1: Ale to tak trochę jest, że dzisiaj narzekamy, że za gorąco, ale tak naprawdę to ja się bardzo cieszę, bo ja lubię, jak jest gorąco, a to wiadomo, że zleci raz, dwa i znowu będzie listopad i znowu będę marudził, że jest za zimno.
0: Pytaliśmy was o to, gdzie dzisiaj znaleźć chłód i gdzie są miejsca, które takim chłodem wieją. Jest Magda.
1: Halo, Mag.
2: Hej. Hej. Najchłodniej to prawdopodobnie jest u mnie w pracy. Dlaczego? Chodzi o temperament, humory i zachowanie moich klientek. Pozdrawiam. Jest mroźno, także jakby coś, to zapraszam do mnie.
0: I ja teraz otwieram kolejną konwersację. Prośba o pomysły. Czym zajmuje się Magda, że jej klientki przychodzą do niej w takim złym humorze?
1: Tylko pytanie, czy ten zły humor przynoszą ze sobą, czy dopiero ten zły humor się pojawia w trakcie usługi na przykład?
0: Obstawiajcie.
1: To wtedy nie najlepiej świadczy o Magdzie.
0: Wszystkie odpowiedzi uważam dozwolone. Myślę, że powinniśmy znaleźć ten rozwiązanie na tak postawione pytanie, ale oczywiście inne chłodne miejsca też ciągle szukamy.
1: Diana napisała, że najchłodniej jest u niej w basenie, bo właśnie napuściła zimnej wody ze studni i będzie się tam chłodzić. O, i tak trzeba żyć właśnie. Dom z basenem.
0: Podeślij, Diana, adres, przyjedziemy.

0: Nelly Furtado, Man Eater w Radiu SK.
1: Przed chwilą Magda mówiła nam o tym, że pracuje w bardzo chłodnym miejscu, ponieważ...
0: Bo klientki prowadzą mroźną atmosferę.
1: I się okazuje, że już wiemy, to jest sklep z kosmetykami, słuchajcie. Magda napisała, że tam przychodzą czasami takie kwiatki, że sama zaczyna się zastanawiać, co tam robi, bo nie sądziła, że inne panie potrafią tak wymyślać, jeśli chodzi o kosmetyki.
0: I ja czasami byłam w sklepie z kosmetykami i to, co mnie mrozi tam najbardziej, to ceny tychże kosmetyków, ale...
1: To może właśnie ty jesteś tą klientką, o której Magda mówiła.
0: Jest też Ewelina, która też ma chłodne miejsce do zaproponowania.
2: A ja mimo wszystko uważam, że u mnie jest najchłodniej, ponieważ jestem w lodówce, tym gdzie temperatura sięga mniej więcej 4-5 stopni i szykuję tam szczepionki dla naszych zwierzaczków.
0: To bardzo odpowiedzialne zadanie. Swoją drogą przypomniało mi się, że są takie duże supermarkety, gdzie są też takie wielkie pomieszczenia chłodnie. To jest dzisiaj dobry kierunek, uważam. I tam jest na tyle chłodno, że latem tam nawet wiszą takie kurtki, żeby z nie założyć puchowe przed wejściem do tego miejsca.
1: Ja nie potrzebuję wielkiej chłodni. Mam co prawda duże ego, ale myślę, że taka lodówka z lodami by wystarczyła.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Legenda powróciła
5: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
6: SK Live Remix.
5: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Live Remix już w piątek po 20:00
5: i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
8: Kaufland.

0: Kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Używane tylko z nazwy. BMW Premium Selection w Dynamic Motors Toruń. To samochody, które wyglądają, jeżdżą i dają emocje jak nowe. Każde BMW dokładnie sprawdzone, z gwarancją i gotowe do odbioru od ręki. Ponad 100 modeli czeka na miejscu, a twoje obecne auto możesz zostawić w rozliczeniu. BMW Dynamic Motors Toruń. Pewne używane. X-Factor. Oferta specjalna BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. X2 już za 799 zł. A seria 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Gwiazdy są w zasięgu twojej ręki. Sprawdź szczegóły w naszych salonach w Toruniu, Bydgoszczy oraz w Płocku.
3: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer

0: Reklamę Kodano Optyk. To będzie ostatnia reklama.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: I po reklamie.

0: Dobrze to brzmiało. Gipsy Kukon, ty masz na zakończenie 15 westy.
1: To jeszcze przed newsami mam też newsa, który nie dla wszystkich zabrzmi dobrze. Otóż w Malborku, wiemy co się działo w Malborku, stanął marcepanomat. Czyli taki automat, do którego podchodzisz, wrzucasz pieniądz i możesz sobie zjeść słodycz pod
0: tytułem
1: marcepan.
0: Choćby milion mi zapłacili, nigdy bym tam nie zostawiła właśnie żadnych pieniędzy, bo marcepan jest czymś, po co nie sięgam.
1: Chciałem właśnie powiedzieć, nie idźmy tą drogą, nie w tę stronę. Oczywiście pozdrawiam tych, którzy lubią.
0: No, są te czekoladki takie z różnych smakach. U mnie pełna żabka marcepanowych, które zostały z poprzednich opakowań, przyjmuje zgłoszenia, kto to zje. Po 16 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
9: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
11: W moim mieście padał deszcz.
12: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
13: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
17: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
16: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
17: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
21: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
22: Spory ruch mam obecnie na toruńskich drogach. Na światłach poczekają kierowcy w rejonie ulicy Polnej czy szosy Chełmińskiej. Wjazd na Most Piłsudskiego oraz pokonanie ulicy Żółkiewskiego. To kolejne miejsce na mapie Torunia, gdzie podróż może zająć Wam więcej czasu. Podobnie na Kościuszki i na szosie Lubickiej.
21: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Zabezpieczają teren i materiał dowodowy. Służby pracują w miejscu katastrofy awionetki, do której doszło na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna, a na miejscu jest Michał Skolimowski.
0: Tu na miejscu strażacy zakończyli już swoje działania. Cały czas jednak pracują policjanci. Miejsce, gdzie spadła awionetka, jest odgrodzone i zasłonięte. Widać jedynie pozostałości maszyny, która doszczętnie spłonęła. Tak to, co się wydarzyło, relacjonowali mi świadkowie.
1: Słyszałem taki świst, huk, wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
0: Na miejscu, tak jak wspominałem, pracują policjanci. Ich działania mogą potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin.
22: Tłumaczenia prezydenta w sprawie Szpitala Południowego są niewystarczające. Tak opozycja w Radzie Miasta komentuje wystąpienie Rafała Trzaskowskiego na miejskiej sesji. W Pałacu Kultury i Nauki dwie sesje. Pierwsza dotyczy wniosku o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Druga, nadzwyczajna, jest poświęcona sytuacji w Szpitalu Południowym. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Rafał Trzaskowski czeka na wyniki audytu, a jeśli te potwierdzą nieprawidłowości, nie zawaha się egzekwować odpowiedzialności w ratuszu. Tak można podsumować wystąpienie prezydenta Trzaskowskiego. Opozycja twierdzi, że informacje przekazane przez prezydenta nic nie wyjaśniają.
23: W dużej mierze informacje, które każdy z nas może znaleźć na Wikipedii.
2: Mówi Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy. Z kolei Dariusz Figura z PiS domaga się odpowiedzi na pytanie o bezpośrednie relacje Dawida Kacprzyka z wiceprezydentkami i prezydentem Trzaskowskim.
24: Ile razy się spotkaliście? W jakich okolicznościach? Czy rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym?
2: Nadal nie ma końcowych wniosków z audytu zleconego w szpitalu 11 czerwca.
22: Mleko i soki owocowe, to one nawadniają dużo lepiej niż woda, alarmują amerykańscy naukowcy. Badacze radzą, by unikać słodkich napojów gazowanych. Mogą one pogłębiać odwodnienie organizmu.
21: SK Forum News.
25: Renata Grudzińska. Czas na nową kadencję młodzieżowego sejmiku województwa. Czuwać nad młodymi będzie przewodnicząca sejmiku kujawsko-pomorskiego Elżbieta Piniewska.
26: Muszę zmobilizować młodych ludzi, żeby bardziej uczestniczyli w życiu samorządu województwa.
25: Wybrano 30 młodych z kujawsko-pomorskiego, którzy zasiedli do obrad. Toruńskie Orliki otwarte dla najmłodszych w wakacje, mówi Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektorka Wydziału Sportu i Rekreacji.
27: Będą zajęcia sportowe, treningi piłkarskie.
25: Szczegóły na iloftorun.pl.
28: Wrzuć na luz!
29: Wrzuć na luz!
28: Wrzuć na luz!
29: Wrzuć na luz!
28: Wrzuć na luz!
30: Kasiu, jest parę osób chętnych na marcepan, o którym mówiliśmy przed 16, ale Michał napisał, że od marcepanomatu znacznie lepszy jest truskawkomat, który ma pod domem.
31: No i jest też ktoś, kto napisał, że gorszy od marcepanu jest lukrecja i zgadzamy się, choć jak was dopadnie cukrowy głód, to właściwie wszystko.
30: Oj, to prawda, ja wtedy nawet hałwę zjem.
31: Dwie minuty po 16. Kasia Węsierska
30: i Michał Hanczak.

0: One Tea, Cool Tea i Demaczyki w Radiu SK.
1: I Ice Tea.
0: Poczekaj, bo zagadałam teraz.
1: Przepraszam.
0: SK, Karniaki Cup. To właśnie
1: nie
0: tak tam
1: było. Nie zrobiłaś to lepiej niż lektor. Mi się jakoś tak Ice Tea po prostu przy tym hicie przypomniało. Napiłbym się. Ale na razie się nie napiję, bo na razie musimy powiedzieć o akcji, która no, zmierza do swojego finału, ale jeszcze kilka miejsc w naszej reprezentacji mamy. 4 bodajże, jak dobrze liczę.
0: I jeżeli macie ochotę zgarnąć 10 tysięcy złotych i o nie powalczyć, ale wcześniej dostać od nas tysiaka i zapewnić sobie miejsce na soboty, podczas której to soboty spotkacie Sławka Peszkę, będziecie z nim na PG Narodowym, pobiegacie po tej murawie i poczujecie się jak zawodnicy, no to zapraszamy.
1: Jak dobrze pójdzie, to jeszcze może na jakiś after zaprosi Sławek. On jest fajny chłopak, także myślę, że was może polubić.
0: Cała zabawa polega na tym, żebyście powiedzieli, jakie słowo zostało przez Sławka wygwizdane. I już mamy kolejne.
1: Nową zagadkę?
0: Nowa zagadka.
1: Puszczamy.
2: Niektórzy kolekcjonują puchary, a ja kolekcjonuję dobre...
0: No, pytanie, co dobrego kolekcjonuje Sławek Peszko? Będziecie mieli szansę jutro odpowiedzieć na tak postawione pytanie na antenie.
1: Ale najpierw się zgłoście na sk.pl albo w naszej mobilnej apce. Czekamy na wasze zgłoszenia. Cały czas są zupełnie za free.
0: I przypominamy, że liczba miejsc się kurczy, więc walczcie, bo 4 lipca czekamy na was na Narodowym w Warszawie.
3: SK Karniaki Cup. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Męska rzecz. Markus Kerr. Największy salon mody męskiej w centralnej Polsce. W ofercie garnitury dla ósmoklasistów, maturzystów, komunie, wesela i inne okazje. Dla panów młodych kolekcja ślubna. Aż 20 rodzajów smokingów w różnej kolorystyce. Przeróbki krawieckie gratis przez 2 lata od zakupu. Profesjonalna obsługa dobierze buty i dodatki. Zawsze atrakcyjne ceny i promocje. Toruń, szosa Lubicka 137 z dużym parkingiem pod salonem. Zapraszamy. Markus Kerr.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
9: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
10: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się Twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: I po reklamie.

0: Shawn Mendes śpiewał, a wy umieracie pewnie z temperatury wysokiej, ale jesteśmy tym wszyscy razem.
1: Nie umierajcie, schłódźcie się czymś. Mam dla ciebie zagadkę.
0: Proszę.
1: Co to takiego? Ma 145 cm dzisiaj. O 3 centymetry więcej niż wczoraj.
0: Okej, okay. I to już jest koniec? Cała odpowiedź?
1: Jak myślicie, o czym Kaśka myśli? Tak. 145 cm, od razu mówię, to nie milimetrów.
0: Niewiele, tak nie mam za dużo, mam jakieś 161, czyli to nie jest dorosły człowiek.
1: No to ja już mówię,
0: rośnie
1: to
0: przez noc?
1: Jest dziwidło olbrzymie, bo trwa wielkie oczekiwanie i można w internecie
0: śledzić.
1: Czy to jest
0: ta roślina, co śmierdzi?
1: Tak, i teraz wyobraź sobie, że ona w uniwersytecie, na Uniwersytecie Wrocławskim, konkretnie w Ogrodzie Botanicznym tej oto uczelni, ona miała już rozkwitnąć jakoś w weekend i wtedy tam roztoczyć
0: woń.
1: Tym właśnie
0: wątpliwą zapachem.
1: Tak, ale jest jakieś opóźnienie, no trudno przewidzieć, co natura dla nas przygotowała rzeczywiście, no i trwa to oczekiwanie, czy rozwinie się, czy się nie rozwinie. Czekaj, bo ja źle spojrzałem, już ma 149 cm.
0: Ja uważam,
1: bo ja
0: że
1: na
0: natura
1: wtorek spojrzałem, a jest czwartek.
0: Dokładnie wie, co robi. To
1: rośnie.
0: Dziwidło się jeszcze nie rozwinęło i czeka, bo skoro ono wydaje taki nieprzyjemny zapach, to po tych dniach wysokiej temperatury, po podróży komunikacją miejską, my już będziemy naprawdę na ten zapach doskonale przygotowani.

0: Ed Sheeran pewnie ma noce nieprzespane ostatnio, ale zaśpiewał dla was w Radiu SK Roy Piecicz.
1: I co z Martinem Garrixem, który też nie przesypia noce, ale dlatego, że gra na imprezach, na przykład na Openerze będzie grał późno w nocy.
0: Nie, no mi chodziło o to, że Ed Sheeran jest znanym fanem piłki nożnej. Chciał kiedyś sam grać, potem wsparł finansowo drużynę z Anglii.
1: A ja myślałem, że musi wstawać do dziecka.
0: Może też, ale przy okazji sobie jakiś tam mecz włączy, bo przypominam, mundial jest, ale trochę nie dla nas, bo skoro się toczy w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, to różnica czasu robi swoje.
1: Wrzucamy na luz, Kasia Węsierska, Michał Hanczak, no i wrzucamy na lód też poniekąd, bo szukamy chłodnych miejsc. Paulina do nas się odezwała na Messengerze Radia SK, że ona ma bardzo chłodną propozycję, dlatego że pracuje w bibliotece, która się mieści w takim starym budynku, więc te stare mury chłodzą, no i można sobie też znaleźć jakąś lekturę, która też
0: mrozi krew w żyłach.
1: Na przykład.
0: Czytałam ostatnio takie książki, mogę wysłać całą listę.
1: Ja jednak bym poprosił coś idealnie o mnie i o moich wakacjach. Stary człowiek i morze.
2: Radio SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
13: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
12: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
13: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
14: Wypadki chodzą po maszynach. Dlatego jest zakład mechaniczny Zamew Nesterowicz Edward. Wykonujemy naprawy i remonty urządzeń komunalnych, takich jak hakowce i bramowce. Przyjdź do nas z wyceną konkurencji, a otrzymasz 20% rabatu i 12 miesięcy gwarancji na usługę. Zamew, Toruń, Przelot 29. Zamew.com.pl, telefon 502 569 876.
15: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
16: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
17: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
18: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
19: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
18: BYD. Build your dreams.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Dletka i tańcz w Radiu SK przed 17.
1: Nasza słuchaczka Agnieszka tańczy właśnie w rytmie hitów na czasie z wałkiem albo z pędzlem, tego dokładnie nie wiem, ale właśnie teraz maluje. Podejrzewam, że wzięła urlop, żeby robić remont.
0: Jak każdy Polak, remont, budowa, przemeblowanie, przeprowadzka, od tego są właśnie urlopy. A 17 jest od tego, żebyście wracali do domu.
1: Po 17 będzie można jeszcze ruszyć szarą komórką i zagrać z nami w tabu.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu.
6: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok, a do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
8: Cześć dzieciaki i rodzice. To ja, Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: 22 urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.

0: i doping kibiców. Ty też musisz tam być, bo w Toruniu żyjemy żużlem. Szczegóły na speedway.torun.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
5: Chwilę wytchnienia od upałów będziemy mieli najbliższej nocy. Toruńskie termometry wskażą nam 14 stopni, a jutro maksymalnie zobaczymy do 31. Toruńscy synoptycy zapowiadają dużą dawkę słońca na toruńskim niebie. Poziom ciśnienia utrzyma się w normie, także nie powinno ono wpływać na wasze samopoczucie.
6: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy. W Łysomicach koło Torunia.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Na miejscu są już eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To oni będą wyjaśniać przyczyny katastrofy awionetki, do której doszło przy lotnisku na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Wiadomo, że samolot rozbił się w trakcie lądowania, maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach.
8: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania.
7: Mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji. Do katastrofy doszło na terenie Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajdował się m.in. ośrodek szkoleniowy dla kierowców. Niedaleko jest również centrum handlowe. PGE, Orlen, Enea i Tauron wesprą odbudowę ukraińskiej energetyki. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji spółki podpisały list intencyjny dotyczący współpracy, a chodzi o modernizację infrastruktury zniszczonej przez wojnę. Bank Światowy szacuje, że odbudowa Ukrainy może kosztować ponad 500 miliardów dolarów. Fala ekstremalnych upałów dociera do Niemiec. Od jutra do niedzieli ma być ponad 40 stopni. Odwołano maraton w Hamburgu. Służby zapraszają, by chronić się przed upałem w kościołach. Jest też możliwość zwrotu biletu kolejowego ze względu na skwar.
9: SK Torun News.
10: Renata Grudzińska. Czy prezydent Torunia zyska podczas sesji absolutorium? Jego pracę ocenia były prezydent Michał Zalewski.
11: Mogę powiedzieć, że to wykonanie budżetu za rok 2025 było poprawne.
10: Z kolei klub radnych PiS zapowiedział, że będzie głosował przeciw. Pomaganie i mocne granie. Tak możecie spędzić swoje sobotnie popołudnie. W Czernikowie niedaleko Torunia odbędzie się 5. motocyklowy piknik, mówi Kamil Jakubowski.
12: Koncert Czaku chwilę po paradzie motocyklowej.
10: To od 12 w parku 700-lecia w Czernikowie.
13: Wrzuć na luz!
14: W Radiu SK.
15: To jest ten moment.
16: Międzynarodowa godzina szczęścia.
15: Ale dzisiaj nie będę więcej z siebie dawał, bo jest gorąco. Trzeba się oszczędzać.
16: Macie w pracy klimatyzację, to w sumie jeszcze możecie tam chwilę zostać. Dwie po 17 są w Back to Friends, to już też teraz.
15: Kasia Myśierska, Michał Hanczak, wrzucamy na luz.
16: I wrzucamy, zapraszamy.
15: Na lód też.

0: Na tym etapie to w ogóle nie są prorocze słowa. Stygnie lato. Kuba i Kuba w Radiu SK to już za nami, a przed nami coś, do czego was zapraszamy, dlatego że jak często w tygodniu chcemy z wami zagrać w tabu.
1: Mam nadzieję, że za chwilę nasz messenger rozgrzeje się do czerwoności, a potem linie telefoniczne, bo czekamy na zgłoszenia. Zgłoszenia po prostu wypisujecie na messengerze z numerem telefonu, potem my odzwaniamy, a gra jest bardzo prosta.
0: My zadajemy pytania, wy na nie odpowiadacie, ale nie używając słów na literę, która jest literą zakazaną.
1: Na przykład, jakby zakazaną literą była literka K i pytanie bym zadał teraz mojej współprowadzącej imię Węsierskiej, to co byś powiedziała?
0: Moja mama Łucja.
1: O!
0: Pozdrowienia swoją
1: drogą. Miała być zaliczone. Czekamy na wasze zgłoszenia, eskowe gadżety do wzięcia.
0: A propos, moja mama wysłała mi dzisiaj zdjęcie, które bardzo dobrze odpowiada na nasze pytanie, gdzie można się schłodzić.
1: Co robi twoja mama? To powinien być w ogóle cykl, bo my codziennie ostatnio o twojej mamie
0: mówimy.
1: Zapraszamy
0: mamę Łucję. Otóż wysłała mi takie zdjęcie, na którym było, napisane chłodno pozdrawiam. I dziękuję,
1: coś
0: sprawa
1: załatwiona. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Przyjedź po warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
14: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
15: I po reklamie.
16: Hey, I got a stranger in my mind.

0: Jeszcze się robi cieplej, jak takie hity wam gramy, a lajki to Alesso na It's Me w Radiu SK.
1: Mogą też działać orzeźwiająco, jak kto woli. To jest Radio SK, wrzucamy na lusa, z nami jest teraz Łukasz.
0: Dzień dobry, Łukasz.
2: Dzień dobry.
0: Gdzie się teraz zastaliśmy? W lodówce na przykład?
2: W drodze z pracy do domu na rowerze.
1: No. O, rowerzysta!
0: Podobno nie ma złej pogody na rower, są tylko źle ubrani rowerzyści. Zakładam, dokładnie, że ty jesteś w ogóle bez ubrań teraz.
2: Kasia nie, aż tak nie, tylko w zimie. W zimie się dobrze ubieram.
1: Kasia ma jakieś tutaj fantazje.
0: No przy tej temperaturze...
1: Na plaży nudystów się wybierz.
0: To jest dbałość o odpowiednią wentylację organizmu.
1: U nas nie ma tematów tabu, chociaż ta gra się nazywa tabu rzeczywiście. Będziemy ci zadawali przez pół minuty pytania. Nie wolno ci odpowiadać słowami, które zaczynają się na literę...
0: U jak ukrop.
1: Albo ulala jak gorąco. Gotowy jesteś?
2: Tak.
0: Łukasz, to zaczynamy. Obecny gorąc i wysoka temperatura. Jak to można inaczej nazwać?
2: Gorąca pogoda.
1: Wybierasz je z szafy codziennie, na rower na przykład.
2: Z szafy codziennie?
1: No, co wyjmujesz?
2: Ciuchy.
0: Wyczekiwana dłuższa przerwa od pracy.
1: Oj, wyczekiwana.
2: Wakacje.
1: Mieszkają w nim pszczoły.
2: Dom dla pszczół.
1: Dobrze!
0: Wszyscy pszczelarze, pragnę was teraz poinformować, że nie macie uli na swoich pasiekach, macie domy dla pszczół.
1: Miodzie odpowiedź, naprawdę. Bardzo dobrze, Łukasz, sobie poradziłeś. Chociaż tam momentami grałeś trochę na czas, ale zaliczamy, w końcu jest gorąco.
2: Tak, dokładnie, jeszcze teraz na rowerze.
1: No właśnie.
0: Nie chcę nic mówić, sam to sobie zrobiłeś. Gdybym była tobą, to bym prawdopodobnie jechała bez ubrania właśnie w tym momencie.
1: Eskowe gadżety lecą do ciebie, między innymi taka nasza butelka na wodę eskowa. Mam nadzieję, że spełni rolę bidonu doskonałą.
2: Tak, tak. Też tak myślę, że będzie idealna.
0: Łukasz, życzymy ci szerokiej drogi nie do domu dla pszczół, tylko do twojego
1: domu. A razem z tobą Dawid Podsiadło z nowym hitem Na Błysk.

0: A wiecie, że lepsza to jest gorąca herbata w taką pogodę niż zimna woda?
1: To prawda i tu możemy brać przykład z krajów arabskich, gdzie
0: Maroko,
1: rzeczywiście się podaje
0: Turcja,
1: herbatę.
0: Egipt na przykład.
1: I to działa, bo sprawdziłem to na przykład w Tunezji swego czasu.
0: To
1: i
0: czemu
1: rzeczywiście
0: nie pijesz tego tu, skoro temperatura iście tunezyjska jest w tym kraju już od kilku dni?
1: Zaproponowałabyś, że zrobisz herbatę. Ja siedzę w studiu, pracuję, to nie mam kiedy iść. My mamy tutaj taki zakrzan, że nie ma kiedy się zrobić sobie herbaty.
0: Każda wymówka jest dobra, żeby udzielać rad innym, ale potem się na nich nie stosować.
1: Słuchajcie, jeżeli potrzebujecie kogoś, kto będzie nad wami stał i będzie wam mówił, co robicie źle, a co robicie dobrze, ale nic sam nie będzie robił przy tym i nie jest najlepszym przykładem, to zapraszamy. My naprawdę jesteśmy w tym świetni z Kasią.
0: To kolejny dowód na to, że wszyscy stajemy się swoimi rodzicami, jednak pozdrawiamy was bardzo serdecznie, drodzy rodzice.
1: Bardzo. Za chwilę Bibi Rex.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Używane tylko z nazwy. BMW Premium Selection w Dynamic Motors Toruń. To samochody, które wyglądają, jeżdżą i dają emocje jak nowe. Każde BMW dokładnie sprawdzone, z gwarancją i gotowe do odbioru od ręki. Ponad 100 modeli czeka na miejscu, a Twoje obecne auto możesz zostawić w rozliczeniu. BMW Dynamic Motors Toruń. Pewne używane.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.

0: Wiecie co? Tak sobie przypomniałem teraz takie uczucie, które mi towarzyszyło na dzień przed zakończeniem roku szkolnego w szkole, kiedy już oceny były wystawione, kiedy już zostało tylko pójść po świadectwo i człowiek był wolny na ponad 2 miesiące.
1: Ty nie mów hop, bo ty nie wiesz, czy jak jutro przyjdziesz, to też nie dostaniesz jakiegoś pisma,
0: to nie będzie
1: sprawi,
0: świadectwo.
1: Że będziesz miał dużo wolnego czasu.
0: To się inaczej nazywa.
1: To się nazywa świadectwo pracy potem. Jest przydatne.
0: Czy ty coś wiesz?
1: Absolutnie nie, tylko nie wywołuj wilka z lasu. Apeluję.
0: Nie chcę mieć, drogi szefie, najdłuższych wakacji w życiu. Absolutnie. Ja chcę jeszcze prowadzić program w radiu.
1: No
0: Rafał Adamczak
1: skoro
0: z nami.
1: Się już zrobiło miło, to teraz przejdziemy do jeszcze
2: większych
1: rzeczy.
2: W waszych szkołach przed wakacjami też tak było, że się zabierało do domu na wakacje do przechowania kwiatki albo chomika.
0: Bywało tak.
2: Z pracowni biologicznej.
0: Nigdy nie brałem, bo wszystko by zginęło.
2: I kwiatki, które brałem, nigdy nie wracały. No właśnie, co się z nimi działo.
1: W mojej szkole też były na przykład nagrody na koniec roku i to uważam powinna być tradycja podtrzymana także w dorosłym życiu.
0: Ja zawsze kończyłem z nagrodą. Czasami nagrodą było to, że musiałem po prostu sprzątać przez całe 2 miesiące, ale
1: słuchaj,
0: w domu.
1: Jak przyjdziesz tu jutro, to się okaże, czy zawsze to jest zawsze, czy jednak coś się po drodze zmieniło.
0: Włączcie jutro, wrzućcie na Lux od 15, sprawdźcie, kto z nas będzie, kto dostanie świadectwo, a kto dostanie zupełnie inne pismo.
1: A tymczasem odpalamy imprezkę. Rafał Adamczak.
0: Ja zostałem.
1: Gotowy, obecny. Ocen chyba jeszcze nie wystawił.
0: Nie, on wzorowe ma z zachowania, bo na przykład wyhodował pokrzywę na czas.
2: Kiedy panie mnie w szkole chwaliły, to wszyscy rodzice się dziwili i pytali, ale to chłopiec? Taki grzeczny?
0: Chłopiec, to potwierdzamy.
1: Ale możecie posłuchać, żeby się jeszcze upewnić.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: SK. Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
6: Męska rzecz. Markus Kerr. Największy salon mody męskiej w centralnej Polsce. W ofercie garnitury dla ósmoklasistów, maturzystów, komunie, wesela i inne okazje. Dla panów młodych kolekcja ślubna. Aż 20 rodzajów smokingów w różnej kolorystyce. Przeróbki krawieckie gratis przez 2 lata od zakupu. Profesjonalna obsługa dobierze buty i dodatki. Zawsze atrakcyjne ceny i promocje. Toruń, szosa lubicka 137 z dużym parkingiem pod salonem. Zapraszamy. Markus Kerr.

0: Składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.

0: Sporcie i Doping Kibiców. Ty też musisz tam być, bo w Toruniu żyjemy żużlem. Szczegóły na speedway.torun.pl.
1: X-Factor. Oferta specjalna BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. X2 już za 799 zł. A seria 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Gwiazdy są w zasięgu Twojej ręki. Sprawdź szczegóły w naszych salonach w Toruniu, Bydgoszczy oraz w Płocku.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
4: Najbliższe dni w Toruniu zapowiadają się upalnie. Temperatura maksymalna nie spadnie poniżej 30 stopni, a w niedzielę zobaczymy nawet do 37, alarmują toruńscy synoptycy. Do tego oczywiście duża dawka słońca na toruńskim niebie, choć lepiej go unikać w okolicy południa.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Gorąco na sesji Rady Warszawy. Głównym punktem zaplanowane na dziś głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Ale wszystko w cieniu afery w Szpitalu Południowym. Pytań było wiele.
6: Ile razy się spotkaliście? W jakich okolicznościach? Rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym? Zero informacji.
7: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
5: Chodzi o Aldonę Machnowską-Górę, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego, i Renatę Kaznowską, która zajmuje się ochroną zdrowia w ratuszu. A według najnowszych informacji wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym mają być gotowe pod koniec lipca. Prawie cała Polska w pogodowych alertach przed upałami. Temperatura w ciągu dnia przekracza 30 stopni, a kulminacja w niedzielę. Na zachodzie kraju termometry mogą pokazać nawet 40 kresek w ciągu dnia.
3: Sponsorem programu jest Decathlon.
8: SK Sport News.
5: Katarzyna Kawa odpada z eliminacji do Wimbledonu. Polska tenisistka w trzeciej decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylą Day 2-6, 5-7. A przypomnijmy, w turnieju zaprezentuje się Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch.
3: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: SK Toruń News.
9: Renata Grudzińska. Anioł wędrowiec Neuc już czasowo zniknął ze szlaku toruńskich aniołów. Po próbie kradzieży musi zostać naprawiony. Sprawcą okazał się 21-latek, który usłyszał już zarzuty. Zmiany w toruńskich radach okręgu. Po pierwsze zostaną wydzielone nowe, takie jak Jarczy Bielany. Zmieni się również głosowanie na radnych.
10: Nie ma już wymogu konkretnej liczby mieszkańców, którzy muszą zagłosować.
9: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich. A wybory do rad odbędą się jesienią.
8: Imprezka.
11: Imprezka.
8: Imprezka.
12: Tak, już sobie przed chwileczką tak gadaliśmy w temacie zakończenia roku szkolnego. To już jutro, moi drodzy, jutro oficjalnie ruszają wakacje, więc dzisiaj chyba trochę bardziej możemy sobie poluzować. To jest imprezka, prawie już wakacyjna w Radiu SK. Rafał Adamczak, witajcie.

zupełnie jakby o mnie było. A, nieważne. Dracula to Tame Impala i Jenny w Radiu SK. To jest imprezka, to są hity na czasie. Już prawie wakacje, jutro o tej porze. Ojej, jak będzie fajnie. A tak się zachwycam i tak się cieszę, mimo że wakacje to mnie już nie dotyczą od... Nieważne. Natomiast rzeczywiście ten czas ma w sobie coś takiego, taki magnes, kiedy wszyscy chyba tak po prostu z natury i z zasady czujemy się dużo, dużo lepiej. Ale słuchajcie, tak trochę zmieniając temat i odchodząc od wakacji, tak sobie pomyślałem, że dzisiaj to my się sami z siebie pośmiejemy, bo podobno jedną z najbardziej docenianych cech u innych osób jest umiejętność śmiania się z samego siebie i tak zwany dystans. Więc jeżeli i wy w to potraficie, no to ja zapraszam. Dajcie znać w głosówce albo SMS-em na 664-402-302, z czego wasi znajomi śmieją się z was do dziś. Czy w waszym życiu, czy gdzieś tam w tych waszych relacjach, znajomościach wydarzyło się kiedyś coś takiego, że no daliście plamę, krótko mówiąc, i teraz wszyscy wam to przypominają, w kółko się z tego śmieją. Dajcie znać, czekam na takie otwarte przyznanie się do sprawy, z czego wasi znajomi się z was śmieją do dzisiaj, a będę miał w prezencie dla was i waszej paczki bilety do Energylandii. Teraz otwieramy wino razem z Sidneyem Polakiem i PZ-em, potem będzie Offenbach i Ella Henderson i Hurricane w Radiu SK.

0: Mam nadzieję, że jest taka ucieczka nawet symboliczna, albo naprawdę ucieczka z miejsca, gdzie was otaczają obowiązki zawodowe, do domu właśnie trwa, a hity na czasie imprezkowe wam w tym towarzyszą. Mr. Know It All to Serious Beams w Radiu SK, 22 minuty po godzinie 18. Zapytałem, czy są takie rzeczy, z których wasi znajomi śmieją się z was do dzisiaj, i powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że będzie taki grat wiadomości. Na pierwszy ogień idzie historia Asi.
1: Hej SK! Miałam kiedyś taką sytuację z koleżanką z pracy, że zamykałam nasz salon fryzjerski i czegoś zapomniałam. I cofnęłam się po coś i zapomniałam, że rolety zewnętrzne nie spuściłam do końca i przyłożyłam w tą roletę głową.
2: Oh, wow.
1: I spojrzałam tylko, czy ona widzi, i ona się tak śmiała, że się trzęsła za tą kierownicą. Ale udawała, że tego nie widziała, i później cały czas się z tego śmiała. I teraz przy każdej pierwszej, lepszej okazji mówią właśnie o tym, jak ja przywaliłam głową w tą roletę zewnętrzną.
0: Znajomi zawsze widzą to, czego nie powinni, nie? Ja już nawet widzę tło muzyczne do tego wydarzenia. Ten moment z I Will Always Love You, Whitney Houston. I dalej wiecie, nie? No właśnie, ale jeszcze jest historia od Olka, bardzo proszę.
3: Cześć, od Jaska, z tej strony Olek. No, moje dwie znajome śmieją się ze mnie, bo kiedyś była taka akcja, że coś dotykaliśmy takiego delikatnego. Już nie pamiętam, co to było, ale zaraz się mogę dowiedzieć. I brakowało mi słowa, że to jest takie puszyste, takie mięciutkie. Ja powiedziałem, że to jest taki pusio chleb. I teraz do dzisiaj, jak widzą coś miękkiego, to mówię, przyjdzie w pusio chleb.
0: Ale ty, słuchajcie, to jest intrygujące, nie? Olek, gdybyś mógł się jednak dowiedzieć, co to było, to coś miękkiego, co wy dotykaliście, to no daj znać koniecznie.
4: Autopromocja.
5: Legenda. Legenda. Powróciła.
6: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
7: SK Live. Remix.
6: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
8: What's up, Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Live Remix już w piątek po 20.
9: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę: Kodano Optyk.
5: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
6: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
5: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
6: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
7: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
10: I po reklamie.

0: To Damiano David i The First Time, to jest imprezka w Radiu SK i hity na czasie wam gramy już takie bardzo letnie i bardzo wakacyjne, 20 minut do godziny 19. Czy wam się w życiu przydarzyło coś, z czego znajomi śmieją się do dziś, jeżeli chodzi o was samych? Ja też tutaj nie jestem bez winy, od razu muszę przyznać, że mam takie upodobanie, że nie parkuję tam, gdzie jest tłoczno i zazwyczaj staram się odjechać na najbardziej odległe miejsce parkingowe, na przykład pod supermarketem, mając gwarancję, że nikt obok mnie nie zaparkuje i na przykład nie uszkodzi mojego samochodu, nieuważnie otwierając drzwi swojego. Wiecie, o co chodzi, nie? Taki rodzaj, no może nie nazywajmy tego, ale to nie jest normalne, ja wiem. Natomiast zawsze, kiedy tak zaparkuję na tym odległym miejscu, tak daleko, daleko, daleko, łudząc się, że tam będę sam, to potem, kiedy wychodzę z zakupów, okazuje się, że ktoś jednak mimo wszystko zawsze musi bardzo blisko zaparkować obok mnie. No to już jest powodem różnych historii, legend i takich nawet małych złośliwości ze strony moich znajomych, którzy jak jadą ze mną na zakupy, to... I dobra, tutaj może zostawmy ten temat, postawmy trzy kropki, ale słuchajcie, wpadła jeszcze historia dobra od Piotrka.
1: Cześć, taką historią, z której po dziś dzień śmieją się moi znajomi, jest opowieść o tym, jak podczas pasowania na ucznia w klasie pierwszej ulało mi się, że tak ładnie powiem, gotowaną marchewką z groszkiem, ponieważ byłem bardzo zestresowany, no i to tak wyszło. Jako, że już mam trójeczkę z przodu w wieku, to mimo to znajomi cały czas mówią: Piotrek, a pamiętasz jak na pasowaniu ucznia? Pozdrawiam serdecznie.
0: Piotrek, ta trójeczka z przodu nic nie znaczy naprawdę. Słuchaj, mam dla ciebie taką złotą radę przed wizytą w Energylandii, to może raczej bez marchewki z groszkiem, bo żeby te wspomnienia tak naprawdę nie wróciły. Ale rzeczywiście, Piotrek, przyjmij ode mnie zaproszenia do Energylandii dla ciebie i twojej ekipy, bo zaproszenia są cztery, więc bawcie się świetnie, tylko bardzo proszę, bez marchewki z groszkiem.
2: Radio SK. Reklama.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Przed nami 10. edycja Rafał.

0: Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50.

0: Na tysiące produktów albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

I takim krokiem marszowym zapraszamy do basenu. Zapraszamy na wakacje. David Guetta i Alok, Run Run River. Tak wam gra SK, to jest imprezka, to są hity na czasie. A już po 19, do której 5 minut rozdamy tysiaka komuś z was, bo mamy festiwalowe love. Więc jak festiwale są waszym drugim ja, to się zgłaszajcie na sk.pl.

0: Reklama.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Przed nami 10. edycja Rapstar.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
3: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
2: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
3: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku rażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknax XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hello to Wimbledon.
7: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
8: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
7: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
9: I po reklamie.
10: Toruń na czasie.
11: Marta Łazarska, jak już pewnie dobrze wiecie, cały czas trwają dni Torunia i wiele atrakcji wokół tego wydarzenia, także w tygodniu. No i na przykład dziś na godzinę 20.30 możecie wybrać się na jedno z wydarzeń z cyklu Zielony Tramwaj, a jest to koncert zespołu Runo i to na przystanku przy ulicy Uniwersyteckiej. Jeżeli wolicie kino, to taka opcja na Zamku Dybowskim, kino plenerowo o godzinie 22.00 i tutaj do zobaczenia, do usług szanownej pani.
12: Muzyką się żyje.
13: Jak chcecie rozpocząć wakacje? No, pewnie fajnie imprezowo, co? No to jak rozpoczynać wakacje, to najlepiej z kim? Z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu SK Music Tour. W najbliższy weekend ruszamy do województwa zachodniopomorskiego. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. SK Music Tour w Nowogardzie odbędzie się już jutro. Na scenie pojawi się Grupson oraz Eryk Moczko, a całość poprowadzi dla Was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią tam Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty SK Music, który jest darmowy. A w sobotę w Warszawie nie lada gratka dla fanów klasycznego polskiego rapu. Molesta Evenement świętuje 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert odbędzie się pojutrze na letniej scenie Progresji. Będą kultowe kawałki i specjalni goście, m.in. OSTR. A dzisiaj swoje urodziny obchodzi Cleo.
14: Sto lat, niech żyje, żyje nam.
13: To Eski oczywiście, a jak urodziny to też prezenty, tyle że Cleo sprawiła teraz niespodziankę fanom i ogłosiła preorder nowego albumu. Płyta pod tytułem Fantasmagorie ukaże się we wrześniu. Kilka tygodni temu Cleo opublikowała premierowy singiel zatytułowany Kolory Lata.
15: Imprezka.
13: Mam nadzieję, że dla Was te wakacje i lato to są kolory słońca, kolory radości, może kolory festiwali. Jeżeli tak, zapraszam, zabawa festiwalowe Love czeka. Zgłaszajcie się koniecznie na SK.pl. No mówię koniecznie, bo też jak na festiwale m.in. do wyjęcia. Rafał Adamczak, dzień dobry. A to już Alex Warren, Fever Dreamer.

0: Zapominackim przypominam, że Khalid pokoloruje nam jesień w naszym kraju koncertowo. To będzie koncert, którego patronem jesteśmy my, SK, więc jeżeli chodzi o bilety, to nasłuchujcie, nasłuchujcie. Rudimental i Khalid, I Know, już za nami w Radiu SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: A my już teraz wsiadamy do pociągu, wyobraźcie to sobie, pociągu relacji Warszawa-Toruń, bo w tym pociągu jest Marta. Cześć Marta.
2: Cześć.
0: Już myślałem, że straciliśmy zasięg, że pociąg do tunelu wjechał, ale na szczęście jesteś. Powiedz mi, co ty robisz w tym pociągu, no, oprócz tego, że jedziesz? W jakim celu udajesz się do Torunia, jeżeli to nie jest tajemnica? Halo, Marta, chyba jednak był tunel. Halo, słyszymy się?
2: Halo,
0: o, teraz cię słyszę. W jakim celu udajesz się do Torunia, jeżeli to nie jest tajemnica? Czuję, że sobie pogadamy, jak nie wiem co. Marta? Wszystko w porządku? Nie, słuchajcie, to... O! Marta, czy może teraz powiedz coś?
2: No wiesz.
0: Dobra, Marta, wiesz co, bo my ciebie w ogóle nie słyszymy. Naprawdę, ten pociąg chyba albo w szalony sposób zasuwa i twoja sieć komórkowa za nim nie nadąża, albo tam się dzieją...
2: dziury, gdzie nie ma zasięgu.
0: O, a teraz chyba już nie ma tej dziury, gdzie nie ma zasięgu, bo ciebie słyszymy. Dobra, słuchaj, jeżeli chodzi o ten niezbędnik festiwalowy, który opisałaś na naszej stronie, to napisałaś, że zabierasz płaszcz przeciwdeszczowy, bo wiadomo, że może nadejść czas deszczów niespokojnych, że też odpowiednie elektrolity, rzecz jasna. No i oczywiście przekąska, bo zawsze gdzieś pomiędzy drugą a trzecią pojawia się klasyczne gastro. Czy to prawda? To jest niezmienny zestaw u ciebie?
2: Myślę, że jest podstawowym.
0: A jakie festiwale masz teraz na celowniku, moja droga, bo wiem, że coś tam się kroi.
2: Tak, Open Air i Bittersweet w Poznaniu, ale na ten drugi mam już bilet.
0: No to myślę, że w kwestii tego pierwszego będziesz miała za co zadziałać, bo 1000 zł dostajesz już w tym ode mnie w ramach naszego eskowego festiwalowego Love i do tego jeszcze zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma. I co ty
2: super,
0: na to?
2: Fajnie. Wielkie dzięki. Przyda się na pewno.
0: Sprawdzaj przelewy na koncie. Mam nadzieję, że przed openerem zdążymy.
2: Ja też mam taką nadzieję.
0: Wszystkiego dobrego w takim razie. Niech ta podróż tym pociągiem, który też gubi zasięg w twoim telefonie, będzie fajna. Dzięki i do usłyszenia. To była Marta, moi drodzy. To była Marta, która festiwalowo już ma wszystko połapane i poustawiane, jak słyszycie. I tak to się właśnie robi, jak się trzyma zeską. A teraz muzycznie u nas Katy Perry i Legendary Lovers.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Shimza, Jarko i Kasango Fire Fire w Radiu SK. To są hity na czasie w imprezce. 19.30 na zegarkach. Jak tam koszule białe i białe bluzki na jutro już wyprasowane czekają na ceremonię zakończenia tego roku szkolnego i oficjalny początek wakacji. Mam nadzieję, że nastroje to już są iście wakacyjne. Jeszcze jutro tylko trochę formalności. Kiedyś nawet jakieś dowcipy na temat zakończenia roku szkolnego bywały, ale słabe to były dowcipy, więc nie będę przytaczał. Słuchajcie, dzisiaj pojawił się temat w naszym programie śmiania samego z siebie, takiego dystansu. To jest podobno cecha super, inni to uwielbiają. Nie ma co być takim nadętym bufoniarskim typem, tylko wiadomo, dystansik to fajna rzecz. I pytałem was o to i cały czas pytam, czy są takie rzeczy u was, które zapadły waszym znajomym w pamięć i oni cały czas je przytaczają i się z was śmieją. I to wraca jak bumerang. Taka wasza etykietka. Czuję, że nasz nowy kumpel Sławek Peszko to miałby trochę historii na swój temat do opowiedzenia, bo to jest spoko gość naprawdę i dystans do siebie ma ogromny. I niektórzy z was będą mogli Sławka poznać osobiście na naszym evencie SK Karnaki Cup, który 4 lipca na Narodowym w Warszawie. Kompletujemy naszą SK-ową jedenastkę. Już 7 osób mamy w tej jedenastce. Jeszcze 4 miejsca są wolne. Postarajcie się odgadnąć, jakie słowo jest wygwizdane w historii Sławka Peszki i jak wam się uda, no to będziecie się cieszyć, tak jak dzisiaj robił to Filip.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
3: Poczekaj, potrzebny jest VAR.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
3: Brawo!
4: Brawo!
3: Filip!
4: To nie było łatwe.
3: Witamy na pokładzie naszej eskowej reprezentacji.
0: Taka historia była dzisiaj, tak wygrywał dzisiaj Filip, ale już jest nowa historia, która czeka na SK.pl i nowe słowo wygwizdane, więc sprawdzajcie, obczajajcie temat, zgłaszajcie się na SK.pl, a potem 4 lipca zajmujemy PG Narodowy w Warszawie i SK Karniaki Cup. Zanim my jednak Narodowy zajmiemy, to w ten weekend zajmie go Dawid Podsiadło i jego obrotowy tour. Dawid Podsiadło z hitem Sezon w Wesce w imprezce pojawi się już za chwilę.
5: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
6: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
5: No wyobraź sobie, że nie.
7: No, to będzie okazja.

0: zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Używane tylko z nazwy. BMW Premium Selection w Dynamic Motors Toruń. To samochody, które wyglądają, jeżdżą i dają emocje jak nowe. Każde BMW dokładnie sprawdzone, z gwarancją i gotowe do odbioru od ręki. Ponad 100 modeli czeka na miejscu, a Twoje obecne auto możesz zostawić w rozliczeniu. BMW Dynamic Motors Toruń. Pewne używane.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
10: I po reklamie.

0: Ten numer to jest taki numer, który porywa do tańca. Marisa, odkochaj. My wracamy do tematu, z jakiego powodu znajomi cały czas się z was śmieją, czyli kto kiedyś zaliczył taką bekę, że ona trwa do dzisiaj. I jest głosówka od Diany.
1: Cześć, Jeska, witajcie. Na mnie przez długi czas znajomi mówili pączek, ale nie dlatego, że jestem jakoś specjalnie gruba, tylko pamiętam, jak był tłusty czwartek i ja z takim uporem maniaka chciałam zjeść pączka. Oczywiście wszędzie były mega długie kolejki, ale ja mówiłam, że o, chcę stamtąd i pokazałam taką witrynę, gdy szliśmy ze znajomymi. I tak szłam do tej witryny, szłam, myślałam sobie, może pistacjowy, może wiśniowy i słuchajcie, ja się tak zapatrzyłam w te pączki, że jak walnęłam głową w szybę, to po prostu moi znajomi to do tej pory to pamiętają i gdy tylko jest jakiś temat słodkości, gdy tylko jest tłusty czwartek, to wtedy od razu jest ze mnie taka beka, bo słuchajcie, nabiłam sobie guza, a i tak nie miałam pierwszeństwa i musiałam poczekać w tej kolejce po tego pączka. Zjadłam pączka, miałam guza i do końca życia myślę, będę pamiętać, że łakomstwo nie popłaca.
0: Ach, te nasze słuchaczki. Jedna, jak pamiętacie, wcześniej historię uderzyła w nie do końca podniesioną roletę, teraz Diana zasunęła głową w szybę, bo tak się zapatrzyła, a ja znowu mam to skojarzenie w głowie, wiecie, ten fragment z Whitney Houston, I Will Always Love You, kiedy jest... Powiedzcie, że wy też to widzicie, prawda? David Guetta i Sia, Beautiful People już teraz w Estę w imprezce.

to jest nowość na naszej playliście eskowej. Temper City, Self Hour już za nami. 7 minut i będzie godzina 20. Słuchajcie, tak zupełnie przy okazji, Niall Horan zostawił nam w prezencie dla was swoją nową płytę Dinner Party. Do tego jeszcze dorzucił fajną torbę. Gdybyście chcieli taki zestaw, to dajcie znać, dlaczego wam powinienem właśnie taki zestaw od Niala sprezentować. Czekam na naszym messengerze, tam czekam na głosówki, ewentualnie 664-402-302. Tutaj czekam na SMS-y.

0: Reklama.
1: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
2: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Męska rzecz. Markus Kerr. Największy salon mody męskiej w centralnej Polsce. W ofercie garnitury dla ósmoklasistów, maturzystów, komunie, wesela i inne okazje. Dla panów młodych kolekcja ślubna. Aż 20 rodzajów smokingów w różnej kolorystyce. Przeróbki krawieckie gratis przez 2 lata od zakupu. Profesjonalna obsługa dobierze buty i dodatki. Zawsze atrakcyjne ceny i promocje. Toruń, szosa Lubicka 137 z dużym parkingiem pod salonem. Zapraszamy. Markus Kerr.
2: Wypadki chodzą po maszynach. Dlatego jest zakład mechaniczny Zamef Nesterowicz Edward. Wykonujemy naprawy i remonty urządzeń komunalnych, takich jak hakowce i bramowce. Przyjdź do nas z wyceną konkurencji, a otrzymasz 20% rabatu i 12 miesięcy gwarancji na usługę. Zamef, Toruń, Przelot 29. Zamef.com.pl, telefon 502 569 876.
1: X-Factor. Oferta specjalna BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. X2 już za 799 zł. A seria 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Gwiazdy są w zasięgu Twojej ręki. Sprawdź szczegóły w naszych salonach w Toruniu, Bydgoszczy oraz w Płocku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.
6: Toruń na czasie.
7: Marta Łazerska, przychodzę do Was z kilkoma propozycjami na to, jak spędzić nie tylko weekend w Toruniu, ale i w okolicach. Możecie wybrać się na 5. motocyklowy piknik charytatywny, który odbywa się w Parku 700-lecia w Czernikowie. Tam gramy, pomagamy i więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Możecie też ruszyć do akwaparku Olender, żeby troszeczkę się schłodzić, a ja mam dla Was zaproszenia. Piszcie na torun@sk.pl, dlaczego to do Was powinny trafić.
8: Muzyką się żyje.
9: To już za tydzień zbliża się prawdziwe święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Guzior, Jank Losia, Fukaj czy TD. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, Radio SK zaprasza. W najbliższy weekend będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie, więc jak macie ochotę być w Płocku i fajnie się bawić, to koniecznie słuchajcie SK. W weekend będziemy mieć karnety na Polish Hip Hop Festiwale. Coraz bliżej weekend, a to dla wielu oznacza dobrą imprezę. No właśnie, na Before nie tylko mamy piątkowe SK Live Remix. Program niedawno wrócił na antenę SK-ową po długiej przerwie. Jutro od 20 zagramy Wam mix najlepszych hitów na czasie, a o 22 stary przejmie Armin van Buuren, który zagra swoje kultowe Estate of Trance. Po nim swoje sety grać będą kolejni światowej sławy DJ-e i producenci. Jutro to m.in. Alan Walker z wyjątkowym mixem, ale też Lost Frequencies czy James Hype. A komu piątkowe SK Live Remix w radiu nie wystarczy, ten może odpalić specjalny klubowy stream dostępny w naszej apce codziennie i mieć SK Live Remix przez całą dobę.
10: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
9: Ale mam też taką nadzieję, że jesteście z nami, z Eską, z imprezką, bo prezenty od Niala Horana są do wzięcia. To CD, dinner party, a także fajna torba w sam raz na wakacyjne wojaże. Rafał Adamczak, witajcie. Muzycznie Marshmello i Ellie Goulding i Save My Love. Tak zaczynamy.

Tate McRae, Just Keep Watching za nami. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Pora na nówkę sztukę na naszej playliście. Numer, który swoją premierę miał tak naprawdę 12 czerwca i to nie jest do końca nowy numer, bo Gaetan Russell nagrał ten kawałek w 2010 roku, a Mozyman, tak, bo to ten duet stworzył kawałek solo, który wam zagram, przyznał, że słuchał tej piosenki w czasie rodzinnych podróży samochodem w czasach za dzieciaka, a teraz temu kawałkowi dodał tak zwanego elektronicznego brzmienia. I jak wyszło takie połączenie, no chyba już dwóch pokoleń, przekonacie się już teraz, pamiętajcie, wszystkie hity zaczynają się w Esce i coś mi się wydaje, że jeżeli chodzi o kawałek Son, to to jest jego nowe życie na naszej eskowej playliście. Mozyman i Gaetan Russell, Son w Radiu Eska już teraz.

0: Billy Rexa, David Guetta i Set Girls w Radiu SK w naszej już prawie wakacyjnej imprezce. Podkreślę, jutro zakończenie roku szkolnego, jutro oficjalnie startują wakacje 2026. Niektórym nawet chyba z tego powodu jest trochę smutno, ale po kolei, bo ja mówiłem, że mam płytę Noela Orana łącznie z fajną torbą od tego gościa. No i pojawiła się głosówka od Emilki.
1: Cześć SK, ja bym bardzo chciała taki zestaw. Chociażby dlatego, że urlop zaczynam dopiero w sierpniu, a moje dzieci już jutro. Więc choć trochę chcę poczuć te wakacje.
0: O, pa. Właśnie. Pa, ale już nie smutaj, taka Emilka. Właśnie ja to rozumiem, ten smutek, że niby tu się wakacje zaczynają, że niby no fajnie, ale czasem na urlop trzeba będzie trochę poczekać. No to Emilka, jak obiecałem, tak będzie. I płyta Noela Orana i jego torba, czy właściwie torba od niego, już do ciebie wędrują, ale jak cię to pocieszy, to ja też w sierpniu zaczynam urlop. Ale już drugi.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
7: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: 10. kolejka PGE Ekstraligi. Piątek, 26 czerwca od 18. Prez Grupa Deweloperska Toruń kontra Kronoplast Włókniarz Częstochowa. Ryk silników, walka na łokcie i doping kibiców. Ty też musisz tam być, bo w Toruniu żyjemy żużlem. Szczegóły na speedway.torun.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.

0: To jest taki numer, który jak się pojawia na imprezie, to się i na wolny taniec nadaje, ale jednocześnie sakrum to kultowa sprawa i wszyscy śpiewają wtedy, prawda? Mezo i Kasia Wilk w Radiu SK w naszej już prawie wakacyjnej, podkreślam, imprezce. 18 minut pozostało do godziny 21. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy umówieni na specjalny event SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie. To 4 lipca. Tylko żebyście tam mogli z nami być w naszej specjalnej SK-owej jedenastce, to musicie po prostu wygrać ten udział, a do tego jeszcze zabawę z nami SK-ową ekipą w loży VIP-owskiej, tysiaka kieszonkowego na to, żeby przyjechać do nas. No i jeszcze nocleg w hotelu wam gwarantujemy. A i na miejscu 10 tysięcy złotych będzie można jeszcze wygrać. No dobra, tylko co zrobić, żeby się do tej jedenastki złapać? Trzeba wejść na sk.pl, zgłosić się do zabawy, a potem jak do was zadzwonimy i będziecie na antenie, to odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki, naszego nowego znajomego, którego też będziecie mogli na Narodowym poznać, nawet pionę z nim przybić i zdjęcie cyknąć, jakie słowo zostało wygwizdane. Ta aktualna historia brzmi tak.
1: Niektórzy kolekcjonują puchary, a ja kolekcjonuję dobre...
0: No właśnie, niby krótki gwizdek, a wiele znaczy. Co tam jest wygwizdane? No, mam nadzieję, że się na Narodowym spotkamy i mam nadzieję, że wszyscy sobie wspólną fotkę ze Sławkiem zrobimy, bo to jest naprawdę spoko gości, wiem co mówię. Ed Sheeran, Bad Habits, już teraz w Radiu SK.

Nie ma co ukrywać, z dobrym imprezowaniem ten numer mi się kojarzy. A propos takiego dobrego imprezowania, to ja wam SK Music Tour polecam, naszą wakacyjną trasę koncertową. Gdzie jesteśmy, z kim się bawimy, jak to dokładnie wygląda, możecie sprawdzić na skmusictour.pl. To muzycznie wesce w imprezce Mikolas i Trips. Hard to be humble, tak nazywa się ten numer. I wiecie, co wam powiem? Jak jutro, w piątek, spotkamy się tutaj w Radiu SK ponownie, dokładnie w samo południe, punktualnie o godzinie 12:00, to nie będzie piąteczek i że weekend na wyciągnięcie ręki. To już będą wakacje! Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.
9: Toruń na czasie.
10: Marta Łazerska, już w najbliższy piątek sportowe emocje na dobre zawitają nam do Torunia, nie tylko upały. Myślę, że dużo emocji czeka nas w trakcie meczu Presy Toruń kontra Włókniarze Częstochowa. To o godzinie 18 już jutro, a przez cały weekend możecie bawić się razem z muzyką rocka progresywnego, bo takiż festiwal w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Do usłyszenia Challenger, Euphorizon czy Quidam.

0: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Tegoroczne męskie granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ten weekend w Żywcu. Przez całe lato gwiazdy polskiej muzyki będą odwiedzały największe miasta i na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino, którzy, przypomnę, stworzyli hymn tegorocznej trasy, a nawet dwa hymny, bo to hit Nareszcie oraz Tańczę. Oprócz tego trio na męskim graniu pojawi się m.in. Fukaj, Mrozu czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdę oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festiwalu. Impreza rusza 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę Zochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy niedługo. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która w Operze Leśnej wykonała swój wielki hit Co Jeśli. Pracowała nad tym 3 lata, aż w końcu może się pochwalić, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę, to krążek Błękit. Na nim jest wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, na przykład tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Ostatnio Roxy wpadła do naszego studia i trochę opowiedziała o nowej płycie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl.
1: Cześć, hej wszystkim.
2: Dobrze Cię widzieć.
1: Ciebie też.
2: Miałem wczoraj taką rozkminę, właściwie to dwie. Pierwszą, jak to możliwe, że to już? Bo mam wrażenie, że chwilę temu widzieliśmy się na Esko, odbyły zimę i puszczałaś mi te piosenki przedpremierowo, a teraz mamy ten album gotowy, dostępny w sprzedaży. Z drugiej strony zastanawiam się, czy ty, biorąc pod uwagę te wszystkie aktywności, fakt, że jesteś w trasie koncertowej, że aktualnie się przeprowadzasz, masz czas, żeby po ludzku usiąść i nacieszyć się tą premierą?
1: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, tak jak powiedziałeś na początku, że wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe. Prawdziwymi historiami i emocjami. I chciałam po prostu uwydatnić mój głos i na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma, co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam jako dziecko i ludzie nie pokochali mnie za to, jak ja, nie wiem, wyglądałam, jak ja tańczyłam, czy jak się zachowywałam, tylko po prostu mam wrażenie, że wtedy wygrywając ten program dziecięcy, no wtedy ludzie po prostu pokochali mój głos.
2: Głosowali na głos dzieci.
1: Dokładnie. Głosowali na głos dzieci, więc wydaje mi się, że to właśnie jest moja największa siła i chciałam do tego powrócić, bo wydaje mi się, że na tej całej drodze często o tym zapominałam. I często dawałam sobie mówić, że muszę tańczyć, muszę być taka albo inna, muszę rapować. Nie, właśnie muszę być sobą i bronić się tym, co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały. I tak naprawdę nie tylko te piękne, takie radosne sytuacje, ale również bardzo przykre doświadczenie. Na przykład jest tam też piosenka chociażby o śmierci. Jest piosenka, którą napisałam o jednej z moich bliskich osób. I ona nie jest dosłownie napisana o tej osobie, ale ja wiem, że po prostu pisząc ten numer myślałam o niej. Tam po prostu jest dużo prawdy i zależało mi na tym, żeby świadomie stworzyć album od początku do końca. My wgrywaliśmy wszystkie instrumenty osobno. Nie korzystaliśmy z żadnych efektów. Ja wokale do płyty nagrywałam bardzo długo, bo bardzo zależało mi na emocjach, ale też technicznie, jeśli chodzi o nagrywanie wokali, to zaprosiłam mojego vocal coacha Adama Czaple, z którym pracuję od lat. Oczywiście ja chodzę na zajęcia wokalne, ale wydaje mi się, że przy nagrywaniu dobrze, żeby taka osoba po prostu też czuwała. I poprosiłam Adama, żeby po prostu on był takim aniołem stróżem, jeśli chodzi o te wokale. Bo wiadomo, no ja już trochę śpiewam, więc technikę mam opanowaną, wszystko tam się zgadza, szczególnie jak intensywnie i regularnie trenuję. Aczkolwiek jednak przy nagrywaniu każdy detal jest ważny. Każdy detal. Nie chciałam używać żadnych efektów, więc wszystko tak naprawdę robiliśmy totalnie organicznie i naprawdę się przyłożyłam do tego finalnego efektu. Cała ekipa też produkcyjna, z którą pracowałam, Weronika Wejra, Gabrielczyk, no, która też bardzo się zaangażowała w cały proces aranżacji tych numerów. Stworzyła produkcję do kilku piosenek. Hotel Torino, też z nimi pracowałam przy kilku numerach i tak powstał Błękit. Jest tam też piosenka z Bartkiem Królikiem. Więc to jest taki skład, z którym właśnie tworzyłam Błękit. Oczywiście Kevin Mgley, mój mąż, to jakby tutaj to jest oczywiste, że z nim pisaliśmy wszystkie teksty. Łukasz Boliński też współtworzył niektóre piosenki, więc no jestem ogromnie wdzięczna, że nie musiałam się rozpychać łokciami, jeśli chodzi o koncepcję na płytę. Pierwszy raz szczerze mogę powiedzieć, że po prostu zrobiłam to, co chciałam. Zrobiłam to, co chciałam i nikt mi tego nie utrudniał. W końcu nabrałam tyle asertywności. Mówię, nie, robimy Błękit. Tyle walki o swoją niezależność. Dokładnie, bo to nawet, wiadomo, super jest rzucać różne pomysły, ale jest różnica, kiedy ktoś po prostu podaje jakiś pomysł, jest kreatywną osobą. Jest różnica między takim podejściem, a podejściem w stylu, nie no, teraz jest modny rap, musisz rapować. To jest już takie narzucające, a ja byłam też bardzo poddatna na takie sugestie, więc zazwyczaj spełniałam oczekiwania innych osób względem mojej osoby, czy nawet przy 13+5, to teraz mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, że muzycznie to był po prostu jeden wielki chaos, ale ja też byłam zakochana, więc w ogóle wszystko mi się podobało wtedy. Wszystko.
2: Oczywiście. Poza tym miałaś wtedy 18 lat dopiero.
1: Dokładnie. Też naprawdę na przestrzeni lat.
2: Każda płyta jest etapem twojej osobistej ewolucji.
1: Dokładnie. I teraz czuję, że Błękit to jest taka płyta, której mam nadzieję, że ona się dobrze zestarzeje.
2: I pod którą podpiszesz się swoimi dwoma nazwiskami.
1: Dokładnie. Podpiszę się dwoma nazwiskami.
2: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku, ja w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasów The Voice Kids i widzą w tobie przede wszystkim wokalistkę. Pamiętasz w takim razie ten moment, kiedy w twojej głowie nastąpił taki zwrot i zaczęłaś inaczej patrzeć na swoją karierę? Że właśnie nie musisz robić tych wszystkich rzeczy dookoła, które robią inne piosenkarki pop, na przykład na zachodzie, tylko faktycznie chcesz robić to i dawać ludziom to, co masz najlepsze do zaoferowania.
1: Tak, ja w ogóle przez te 2 lata podczas pracy twórczej nad Błękitem, kiedy miałam tylko wolną chwilę, to oglądałam bardzo wiele dokumentów, takich naprawdę legend światowej sceny muzycznej i zrozumiałam dzięki temu jedną rzecz, że każdy z tych artystów, od Amy Winehouse po Freddiego Mercurego, oni się bronili właśnie swoją mocną stroną. Oni nie robili nic na siłę, nie szukali nic innego i na początku też te ich kierunki wydawały się wielu osobom totalnie w ogóle odklejone. Czy Adele. Niektórzy też pisali o niej, smutna wokalistka, smutna dziewczyna i no finalnie okazało się to być sukcesem, tak? Ale zauważyłam, że każdy z tych wielkich artystów ryzykował w jakiś sposób. Oczywiście ja się do nich nie chcę porównywać, ale uważam, że po to są ideały, żeby do nich dążyć i po prostu warto się nimi inspirować. Więc taki wniosek wyciągnęłam po prostu oglądając dokumenty o największych gwiazdach na świecie, największych artystach na świecie, bo to są artyści wspaniali i pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła już kolejnych cichych szeptów, już podam na swoim przykładzie, bo jest to popowe gówno. Jest.
2: Mocne słowa.
1: No tak. I po prostu pójdę po coś w swoim stylu. Oczywiście ja też lubię pop. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja lubię pop. Tylko uważam, że jest pop i pop. To się dzieli na dwa sektory. Można robić pop, który po prostu... Dokładnie, który po prostu poleci w radio i nie będzie nikomu przeszkadzał, a można robić pop, który jest jakościowy, poruszy serca, sprawi, że ludzie po prostu się z tym jakoś utożsamią i tak właśnie było z Błękitem. Błękit to był dla mnie taki dobry test, bo napisałam piosenkę o Bogu. Ta linia melodyczna nie jest łatwa. Nie jest taka oczywista, to nie jest oczywista popowa piosenka, moim zdaniem przynajmniej. I to się sprawdziło i ludzie pokochali ten błękit. Później Na szeroką wodę też, my w ogóle ten numer bardzo długo robiliśmy z Faustem. O właśnie, jeszcze Faust też oczywiście znajdzie się na płycie ten numer. I tak naprawdę wydaje mi się, że w końcu przestałam się trzymać takich typowych, radiowych konwenansów i stwierdziłam, że dobra, no chcę użyć głosu i jeśli komuś się to podoba, to będzie tego słuchał, a jeśli nie, to jest też wielu innych artystów, którzy po prostu mają bardziej spokojne kawałki, bardziej wychillowane, a ja w tej płycie naprawdę wydaje mi się, że ona opiera się głównie na śpiewaniu.
2: Mhm, to prawda, zgadzam się. I powiem ci, że właśnie to jest dla mnie największym atutem tej płyty, bo wiadomo, głos masz doskonały, każdy ma tego świadomość, kto posiada słuch i wydaje mi się, że tutaj akurat nie można cię zarzucić, że nie potrafisz śpiewać. Natomiast to, co najbardziej mnie zachwyca w tej płycie, to to, że ona jest idealnie zbalansowana, jeżeli chodzi o twoje możliwości wokalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę takie wrażenie, że kiedy operuje się bardzo szerokim aparatem, jakim jest wokal, łatwo jest przekombinować, jest przedobrzyć i przekrzyczeć cały materiał. Tobie się udało zachować właśnie ten balans. Na przykład dla mnie taką artystką, przykładem takiej artystki w ostatnich latach jest Christina Aguilera. Świetna wokalistka, ale mam wrażenie, że ona trochę przekrzykuje już swoje piosenki podczas koncertów. U ciebie mamy z jednej strony takie kruche Nie ma nas, z drugiej strony mamy gospelowe Biegnij, za chwilę mamy rockowe Chciałam Ciebie Więcej, żeby na końcu piosenka, która zamyka album Dom, dzięki wsparciu chóru wybrzmiała tak, że ja słuchając tego kawałka, mam wrażenie, że wy właśnie w studiu nagraniowym zadbaliście o każdy decybel. Żeby tam nie było niczego za dużo, niczego za mało. Ile warsztatowo kosztowało przygotowanie tej płyty? Z punktu widzenia właśnie wokalistki.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to była płyta, którą najdłużej tworzyłam. To na pewno. I ciężko to ocenić pod względem takiego warsztatu, bo ja ten głos zawsze miałam. Ja nie musiałam go bardziej wyćwiczyć, żeby zaśpiewać Dom. Tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę musiałam wykonać w swojej głowie. I przejść cały ten proces, różne premiery, od ahahach, po ciche szepty, aż do błękitu. I tak małymi krokami po prostu dochodziłam do tego, co już było we mnie od dawna. Bo Halo śpiewałam mając 12 lat.
2: A to bardzo trudna
1: utwór. Bardzo trudny utwór, tak, jak wiemy. Zgadzam się z tym. Więc szczerze, wydaje mi się, że więcej mnie to kosztowało takiej emocjonalnej pracy, bo ja ogólnie jestem perfekcjonistką i po prostu chciałam, żeby ta płyta... Chciałam, żeby ona była dopracowana na 100%. Taka dopieszczona, dlatego dawałam sobie czas. Dawałam sobie czas. Też, no, tak jak ci już mówiłam, grywaliśmy wszystko tak organicznie w studio. Był kwartet smyczkowy, który wgrał mi smyki do domu. I to zrobiło naprawdę piękny efekt. Byli chórzyści. Więc no dużo pracy zostało w to włożone, na pewno. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam wokal, o warsztat wokalny, to jest nieustanna praca, to są regularne zajęcia wokalne, bo głos jest instrumentem i o każdy instrument trzeba dbać, o głos trzeba dbać. To jest tak jak ze sportem. Myślę, że do tego też mogę to porównać. Jak sportowiec, mimo że ma świetne predyspozycje, jeśli sportowiec przestanie ćwiczyć, to koniec. To on się po prostu, on osiądzie na laurach. I tak samo jest z wokalem. Jeśli ja bym kilka lat temu po wygraniu Eurowizji przestała ćwiczyć, to ja dzisiaj bym nie zaśpiewała większości z tych piosenek, które są na błękicie. To na pewno.
2: A która z twoich piosenek jest najbardziej wymagająca?
1: Która z tych piosenek jest najbardziej wymagająca? Jest tam kilka takich, no, nawet
2: obyły,
1: mój...
2: tak zwany?
1: Tak, takich, no powiedzmy, tak. Nawet mój nauczyciel wokalu, jak usłyszał tę piosenkę, mówi, Jezu, jakie trudne te piosenki. Więc niektóre są wymagające. Myślę, że jest taki moment w piosence Dom na końcu. To jest wymagająca wokaliza. Refren piosenki Przy Tobie. Biegnij też jest wysoko. Myślę, że w tych numerach jest bardzo duża skala głosu ogólnie.
2: Lekko gospelowa, nie wiem, czy
1: tak,
2: się z zgodzić.
1: Tak, zgodzę się z tym, tak.
2: Klaśnięcia.
1: Tak, dokładnie. Jest tam trochę też elementów zaczerpniętych gospelowych, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym, że jest to zbalansowane. Ja właśnie bardzo dbam o to, żeby nie przesadzić, żeby to nie było takie tłumacz. Wiesz, ja też nie lubię takiego próbowania za bardzo. Nie znoszę tego.
0: Cały wywiad Maxa Kruziewicza z SK.pl czeka na SK-owym kanale na YouTubie.
3: SK Toruń News.
4: Renata Grudzińska. Czym kusi reklama i jak świadczy to o jej odbiorcach? Ten i wiele innych tematów podjęto w formie wizualnej na wystawie w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Słodkiego, miłego życia między sztuką, konsumpcją i rzeczywistością społeczną. To zbiór prac ponad 30 artystów różnego pokolenia, różnego pochodzenia i różnego podejścia do tematu popkultury w reklamie. Odniesień do samego pop-artu i konsumpcji. O wystawie opowiedziały nam kuratorki Paulina Brzuskiewicz-Kun i Natalia Ciesielska. Rozmawia Marta Łazarska.
5: Znajdujemy się w przestrzeni wystawy Słodkiego, Miłego Życia w Centrum Sztuki Współczesnej. Ja muszę powiedzieć, że czytając pierwszy fragment tego tytułu, to pomyślałam o czymś zupełnie innym niż to, co potem przeczytałam już w opisie wystawy. Na pierwsze skojarzenie dla mnie, może też dla wielu mieszkańców, to jest w ogóle piosenka zespołu Kombi.
6: Tak, oczywiście jest to nieprzypadkowa zbieżność tytułów. Zespół Kombi stworzył tę piosenkę w roku 1982-83, a więc w czasie stanu wojennego i w takim nietypowym momencie, kiedy w czasie tournée w Związku Radzieckim zmarł Breżniew i koledzy chłopcy nudzili się i właśnie stworzyli przebój. I jest to piosenka być może w pierwszym momencie odbierana jako taka bardzo popowo-dyskotekowa, taka gra się nią na weselach do tej pory, ale w założeniu była to trochę krytyka ustroju, no bo pamiętajmy, że były wówczas puste półki, bieda i te słodkie, miłe życie to było jakąś abstrakcją albo raczej czymś dostępnym dla bardzo niewielu.
5: Trochę odbicie od tej piosenki i tego, o czym mówiła Paulina, mamy na wystawie, bo tutaj mamy szeroko rozumiany temat konsumpcjonizmu.
7: Można mieć w pierwszej chwili wrażenie, że ta wystawa tematyzuje konsumpcjonizm, ale nie na tym nam zależało. Bardziej chodziło nam o to, żeby pokazać bardzo szeroko rozumianą metaforę konsumpcji. I mam wrażenie, że od drugiej połowy XX wieku, czyli czasu, kiedy nastąpiła bardzo duża zmiana w ogóle w naszym życiu społecznym, politycznym po II wojnie światowej, artyści bardzo chętnie zaczęli czerpać właśnie z tego naszego codziennego życia i to zagadnienie konsumpcji różnie rozumianej wykorzystywali w swojej sztuce. I tutaj na pierwszy jakby taki rzut oka można by było powiedzieć, że tutaj pop-art jest takim ważnym punktem odniesienia i rzeczywiście dla nas ta estetyka jest tutaj bardzo ważna i myślę, że chodząc po tej wystawie właśnie te pop-artowe inspiracje w twórczości artystów będzie można dostrzec. Natomiast zawsze jest też w przypadku tych prac tak, że ten taki ogląd bardzo pobieżny może budzić w nas skojarzenie, że tematyka tych prac jest taka bardzo trywialna, banalna, natomiast zachęcam do tego, żeby jednak przyjrzeć się im bliżej, bo za każdą z tych prac stoi jakaś głębsza refleksja, która jest w tą formę bardzo taką teoretycznie prosto ubrana.
5: No właśnie chciałam was zapytać, bo tutaj współpracowałyście przy wystawie. Miałyście jakiś klucz do doboru tych rzeczy, które będziemy mogli oglądać do września w Centrum Sztuki Współczesnej, bo tutaj nie tylko obrazy, ale też bardziej trójwymiarowe, mniejsze, większe formy znajdziemy.
7: Tak, no oczywiście tutaj jest pewna struktura narracyjna w tej wystawie. Myślę, że można by tą ekspozycję podzielić na dwie części. Pierwsza część dotyczy konsumpcji rozumianej tak bardzo bezpośrednio, bo mamy tutaj odniesienia do różnych pożywienia, które konsumujemy, więc takie wątki, że tak powiem, spożywcze są też obecne. Natomiast też w tej pierwszej części odnosimy się do różnego rodzaju dóbr materialnych, które jako społeczeństwo w cudzysłowie mówiąc spożywamy. I tutaj też to nam pozwala nawiązać do takiej refleksji społecznej, często politycznej. Tutaj dobrymi przykładami są chociażby prace Tomasa Bayrle czy Ai Weiwei, chińskiego światowej sławy artysty, który w takiej bardzo prostej i teoretycznie instalacji odnoszącej się do Kropel ropy podejmuje refleksję właśnie nad zagadnieniem zanieczyszczenia środowiska, ale też podkreśla to, jak właśnie ten surowiec, jakim jest ropa naftowa, definiuje w ogóle nasze życie codzienne, bo to jest, to, o tym mogliśmy się bardzo dobitnie ambitnie przekonać ostatnio w kontekście tych wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Więc ta ropa naftowa no, tak naprawdę wpływa na gospodarkę całego świata. Natomiast druga część wystawy odnosi się bardziej do takiego konsumowania wizerunków, bo też zależało nam na tym, żeby podkreślić pewnego rodzaju takie popkulturowe motywy, które są bardzo silnie wpływające na naszą zbiorową wyobraźnię, więc tutaj będą odniesienia i do superbohaterów, i do Barbie, i do Kena. Będą też odniesienia do mody, bo moda to jest też bardzo silnie z konsumpcją związany temat. Natomiast w ostatniej części skupiamy się na figurze kobiety, bo uznałyśmy też, że kobieta niestety ciągle stereotypowo w naszym społeczeństwie postrzegana jest jako obiekt pewnego rodzaju konsumpcji. I tutaj z jednej strony wskazujemy właśnie na te stereotypy myślowe, ale też pokazujemy prace, które przełamują ten wizerunek kobiety i też myślę, że takim ciekawym punktem, który kończy nam tą wystawę, są właśnie na przykład prace Niki de Saint-Phalle, która jest zestawiona z Janem Dobkowskim. Te prace bardzo podkreślają właśnie to wyzwolenie i uwolnienie kobiety od tego stereotypowego wizerunku.
8: To jeszcze chciałam zapytać o artystów, których tutaj pracę będziemy mogli oglądać.
6: W wystawie bierze udział 35 artystów i artystek i mamy tutaj bardzo szeroką reprezentację pokoleń od artystów, artystek tworzących pod koniec lat 60., latach 70., 80., aż po artystki, młode artystki, artystów współczesnych. W tej grupie mamy również przedstawicieli naszej kolekcji, to znaczy mamy pracę z naszej kolekcji, kilkorga artystów, artystek zagranicznych, o których wspomina Natalia. Warto zobaczyć, bo nie mieliśmy chyba okazji w Toruniu wcześniej oglądać prac właśnie Ai Weiwei'a czy Niki de Saint-Phalle. Mamy również Daniela Sperry i taką śmietankę światowych właściwie gwiazd artystycznych. Po właśnie tą młodzież, która dopiero wkracza na te pole sztuki i realizuje prace w własnych praktykach artystycznych, które wykraczają poza jakieś schematy, które otwierają nam oczy na jakieś nowe problemy i zjawiska artystyczne i społeczne.
8: Czy waszym zdaniem jest jakaś praca, która może wyjątkowo zaskoczyć odwiedzających tutaj Centrum Sztuki Współczesnej tę wystawę?
7: Nie wiem, czy powiem o pracy jakoś, pracach bardzo szczególnie zaskakujących, ale powiem o takich, które ja bardzo lubię i nad którymi lubię się pochylać. Ja bardzo lubię pracę Alicji Kozłowskiej, która w taki bardzo bezpośredni sposób nawiązuje do estetyki pop-artu i między innymi do sztuki Andy'ego Warhola, tylko robi to w bardzo nietypowy sposób, dlatego że ona tworzy, można powiedzieć, kopię przedmiotów codziennego użytku, a w zasadzie przede wszystkim skupia się na produktach spożywczych i robi kopię tych przedmiotów jeden do jednego, tylko wykorzystuje do tego bardzo nietypową technikę, bo ona pracuje z tekstyliami. Ona to wszystko tworzy z różnego rodzaju skrawków materiałów i nanosi na to haft bardzo misterny, który pozwala jej z jednej strony budować jakieś światłocienie na tych na przykład butelkach Coca-Coli, ale kiedy spojrzymy właśnie, mamy taką gablotkę z 5 butelkami i kiedy myślimy o takim właśnie napoju jak Coca-Cola, no to widzimy półkę, na której stoją tak naprawdę identyczne przedmioty, ale kiedy przyjrzymy się pracom Alicji, okazuje się, że każda z tych butelek dzięki temu, że jest wykonana ręcznie, nosi jakieś znamiona takiej indywidualności i znajdziemy w każdej jakąś drobną różnicę. Więc bardzo mnie fascynują w ogóle te prace Alicji, więc polecam to, żeby się nad nimi bardziej pochylić.
6: Ja z mojej strony myślę, że widzów widzki może zaskoczyć pracę Iwony Demko, bo ona stworzyła takie dwie instalacje, obiekty związane z zabawkami. Jedna jest poświęcona Kenowi, druga Barbie, ale są to postacie przesunięte totalnie w jakieś inne rejony, nie takie zabawkowe, do których jesteśmy jakby przyzwyczajeni, nauczeni. I na pewno zapraszam do zajrzenia do własnego pokoju Barbie. Jest tam, może trochę zdradzę, jak to wygląda, to jest taki zabudowany boks, białe pomieszczenie, do którego jest tylko dziurka, do której zaglądamy. No i w tej dziurce możemy zobaczyć, co Barbie robi w swoim własnym czasie i na co tak naprawdę ma ochotę i czemu poświęca swój czas, jako, tak taka współczesna Barbie kobieta.
8: Z czym chciałybyście, żeby odwiedzający tę wystawę wyszli? Z jaką informacją, z jaką historią?
7: Ja w ogóle mam takie poczucie, że bardzo na serio traktujemy dzisiaj sztukę i że troszkę brakuje mi takiego poczucia humoru, więc bardzo bym chciała, żeby po odwiedzeniu tej wystawy ludzie mieli takie poczucie, że się po prostu dobrze bawili w kontakcie z tymi pracami. Natomiast, tak jak wspominam na początku, to jest taka tylko jedna warstwa tych prac, więc zależałoby mi na tym, żeby mieli jakieś poczucie, że rzeczywiście spędzili miło czas w otoczeniu tej sztuki, ale że jednocześnie została w nich jakaś refleksja, że pewne rzeczy ich poruszyły, czy sprawiły, że zaczęli się zastanawiać nad jakimiś aspektami naszej rzeczywistości, na które być może nie zwracali wcześniej uwagi.
6: No tak, bo wystawa jest bardzo atrakcyjna wizualnie, dlatego też, że właściwie większość prezentowanych artystek, artystów posługuje się estetyką reklamy, a więc mocnym kolorem, prostą, atrakcyjną wizualnie formą i to na pewno może się podobać i przypuszczam, będzie się podobało widzom. Właściwie w każdej z tych prac jest ukryta jakaś refleksja, jakaś powiedzmy zagadka, którą warto odszyfrować i do tego zachęcamy zwiedzających.
4: O swojej pracy, która również łączy słodko-gorzkie przesłanie, opowiedziała nam jedna z artystek, Ola Nenko.
9: Twoją rzeźbę, całkiem pokaźną i całkiem, muszę powiedzieć, wyróżniającą się, możemy oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Powiedz mi, a konkretnie naszym słuchaczom, bo ja widziałam, co to jest i dlaczego zdecydowałaś się pojawić się z taką rzeźbą tutaj, wśród tych innych artystów?
10: No więc rzeźba o tytule Monster Munch Me, inspirowana chipsów, krupek. No wiadomo, że to jest tam długa kreacja, jakby jak to zostało, co mnie tam poprowadziło do tego, no ale generalnie jakby jest to taka zwiększona forma, trochę zmieniona, ma nawiązywać trochę do dzieciństwa, ma trochę straszyć, a jakby głównym dla mnie jakby motywem przy tworzeniu było to wyjście od słów Monster Munch i też już wcześniej trochę pracowałam z traumą, gdzieś tam w mojej głowie tworzył się ten obraz właśnie takiego potwora, więc tutaj to połączenie jakby stało się takie właśnie dosyć proste, infantylne, że właśnie ten Monster Munch z tą taką zagadką słowną, który po prostu ma nawiązywać właśnie takiego lęku. Właściwie to nie jest nawiązanie do lęku, tylko to jest właściwie nawiązanie do właśnie takiego bycia wykorzystywanym. Więc tak naprawdę taka, można powiedzieć, że przyjemna, miła forma tutaj gra w inny sposób przez to, jak jest pokazana i też nawiązuje do przeciwieństwa tego, co można myśleć o chrupkach i miłej zabawie.
3: SK Toruń.
9: Okej, to mnie, powiem ci szczerze, zaskoczyłaś, bo ja gdzieś tam w tej nazwie doszukiwałam się czegoś innego, mianowicie munch prawie jak mank i trochę te duszki takie krzykowe, bym powiedziała.
10: No to nie, ale to widzisz, właśnie ja bardzo lubię, że każdy ma swoją interpretację, bo to jest ekstra właśnie tak naprawdę. Ja widzę to, co ja widzę i zazwyczaj jest tak, że mało kto wie, o co chodzi dokładnie akurat w tej rzeźbie, no bo ona jest taka, mówię, tak skomplikowany proces, ale no właśnie ten munch też jest taki, jakby munching, to jest takie właśnie zjadanie też w tym slangu i na przykład to też było użyte przez taką raperkę Icy Spice w swojej piosence munching. I to jest po prostu takie śmieszne, że można tak traktować właśnie kogoś jako produkt żywieniowy, prawda, że munch mi, że zjadanie. Takie właśnie, no to więc ja w tą stronę poszłam, ale ja jestem otwarta na wszystkie inne skojarzenia.
9: Jak się czujesz wśród tych artystów w takiej formie, która tutaj została wypracowana i pod hasłem słodkiego, miłego życia?
10: No jak wiadomo, że to jest takie właśnie przewrotne w tej nazwie, tak samo jak w mojej, więc gdzieś tam, prawda, się wpasowuje gdzieś w tą wystawę, myślę, dobrze. Przed chwilą się zachwycałam, że wiszę obok Hasiora i pewnie miliona innych osób, ale no na pewno jestem zachwycona generalnie, bardzo się cieszę, nie? To jest takie wyróżniające zawsze, bo no ten świat się tak powoli dla mnie otwiera, więc no, cieszę się bardzo. Zresztą byłam tutaj kilka lat temu jeszcze, jak byłam na studiach i właśnie na wystawie właśnie szkolnej i tak sobie teraz myślałam, Boże, jakie to jest niesamowite, nie? Wracanie do takich miejsc, gdzie kiedyś się na przykład marzyło, żeby być, albo miało się zupełnie inny w ogóle do tego stosunek, więc to jest na pewno fajne przeżycie.
9: To jeszcze zapytam coś, co mnie bardzo ciekawi. Jak wygląda tworzenie tak dużej, jeśli chodzi o gabaryty rzeźby?
10: Ciężka praca fizyczna. Każdy ma jakiś swój sposób. Ja tam zawsze tak trochę technicznie do tego podchodzę, czyli zrobiłam sobie szkielet, na ten szkielet nakładałam formy, spawałam, wyginałam, ale generalnie bardzo się zmęczyłam. Przy samym końcu też przy produkcji rzeźby pomógł mi też Bartek Burczek, bo po prostu nie dawałam rady i on mnie wsparł bardzo. Ma też silne ręce, więc potrafi takie rzeczy wyginać. Ja po prostu to lubię. Ja się lubię babrać, ja lubię spawać, ja się lubię zmęczyć. Mi to robi dobrze, jakby po prostu mogę potem dobrze spać.
4: Wystawa Słodkiego Miłego Życia między sztuką, konsumpcją i rzeczywistością społeczną dostępna jest w Toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu do 6 września. W czasie jej trwania zaplanowano także wydarzenia towarzyszące, które możecie śledzić na stronie galerii. Znajdziecie ją pod adresem csw.torun.pl.
3: SK Toruń News.
4: Renata Grudzińska. Wotum zaufania dla prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego. Dziś zakończyła się 30. sesja Rady Miasta, a jej najważniejszym punktem było absolutorium. Prezydent Paweł Gulewski przedstawiał m.in. wyniki budżetowe za 2025 rok, które ocenia jako bardzo dobre.
11: Po pierwsze, spłacać kredyty jak możemy wcześniej. Niektórzy mówią o rolowaniu długów, ja bym tutaj uważał, bo tak naprawdę wprost narzędzi na to nie ma. Tylko możemy dbać o nadwyżkę operacyjną, a została wykonana na bardzo dobrym poziomie 134 milionów złotych w roku 2025 i dbać o to, żeby Toruń był rzeczywiście wchłaniał finansowanie zewnętrzne jak gąbka na inwestycje, które realizuje. I to jest nasz paradygmat i to jest nasz cel na najbliższe lata. Ten cel przyświęca również wykonaniu realizacji budżetu w 2026 roku. Tak, nadal jestem optymistą i potwierdzają to wskaźniki obiektywne, jeśli chodzi o zamknięcie roku 2025. Jest o wiele lepsze niż nawet w roku 2024, więc to zadłużenie nie wzięło się znikąd, jest konsekwencją w roku 2024, więc to zadłużenie nie wzięło się znikąd, jest konsekwencją poprzednich kadencji. My to próbujemy w jakiś sposób utrzymywać w rozsądnych ryzach i żadna instytucja, ani RIO, ani Fitch, które bada zadłużenie Torunia, nie mówi o destabilizacji finansów publicznych. Rok 2025 to bardzo dobre wykonanie budżetu. Wydatki wykonaliśmy na poziomie 2 miliardów 154 milionów złotych. Dochody na poziomie 1 164 milionów złotych. Miałby deficyt, zresztą wpisaliśmy w plan roku 2025 bardzo wysoki deficyt 164 milionów

złotych. Wykonaliśmy budżet nie z deficytem mniejszym, ale z nadwyżką budżetową na poziomie 7,5 miliona złotych, więc to są, uważam, dobre, jak nie bardzo dobre wskaźniki wykonania. Bardzo dużo

0: subwencji, to co prawda ogólnej, czyli ze środków centralnych na olsztyńską, więc staramy się tam, gdzie możemy pozyskiwać to dofinansowanie, to jednocześnie zmniejsza nasze zapotrzebowanie na kredyt i również to zapotrzebowanie zmieniliśmy, bo to pierwotne zadłużenie oscylowało gdzieś, wpisane w planie roku 2025, oscylowało gdzieś w granicach 1,2 mld, a zadłużenie ostatecznie wykonaliśmy na poziomie 1,182 mld.
1: Pozytywnie na temat budżetu za 2025 rok wypowiadał się także były prezydent Torunia, Michał Zaleski.
2: To jest najważniejszy moment dzisiejszego spotkania Rady Miasta Torunia, abyśmy spojrzeli na rok ubiegły i jak zostały poprowadzone finanse miasta. Oczywiście odbywa się to w pewnej otoczce. W tej otoczce jest od niedawna, od kilku lat raport o stanie miasta, taka bardziej opowieść o tym, co się działo w mieście, niż faktyczna informacja, która by dopełniała czegokolwiek, no prawie pół roku po zakończeniu tamtego okresu. W tej otoczce jest również absolutorium dla prezydenta, ale tak naprawdę sensem tych posiedzeń Rady Miasta jest sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia. No i mogę powiedzieć, że to wykonanie budżetu za rok 2025 było poprawne, a właściwie powiedziałbym mocniej bardzo dobre. Zadbano o to, aby zwiększyć nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami i ta kwota to prawie 78 milionów złotych więcej, czyli potrafiliśmy pozyskać dochody bieżące, takie trudne często do pozyskania, na przykład w postaci subwencji zewnętrznych dodatkowych, po to, aby pokryć tymi dochodami wydatki bieżące, ale te wydatki były niższe niż pozyskany nadmiar dochodów bieżących, w związku z tym te prawie 78 milionów zwiększonej nadwyżki to bardzo ważny element w ocenie tych, którzy oceny muszą dokonywać, a więc przedstawicieli Ministerstwa Finansów, ale i także różnego rodzaju kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej czy Krajowej Administracji Skarbowej czy Najwyższej Izby Kontroli. Drugi bardzo ważny element to oczywiście wynik na całym budżecie. Tutaj jest to też bardzo dobra informacja, bo potrafiliśmy zwiększyć w ten sposób dochody jednocześnie, nie zwiększając tak bardzo wydatków, iż ten wynik to jest 7,5 miliona na plusie, a zaczynaliśmy rok zakładając, że będzie to 160 milionów na minusie. No widać z tego, że ta dbałość o finanse publiczne w Toruniu była dbałością co do zasady, w całości obejmującą staranne działania i to były działania wszystkich pracowniczek i pracowników administracji publicznej, jednostek miejskich, spółek miejskich. To naprawdę dobrze przepracowane przez te osoby rok, ale oczywiście myśmy także jako mieszkanki i mieszkańcy pomagali, ponieważ nie napieraliśmy na jakieś nadmierne wydatki, które by osłabiły siłę budżetu miasta Torunia. I jeszcze dwa efekty z takiej starannej gospodarki finansowej. Zwiększenie wydatków na inwestycje. To także istotne, że zwiększyliśmy te wydatki o ponad 30 milionów złotych, oczywiście pozyskując na ten cel stosowne dochody. Dzięki tym wszystkim zebranym danym finansowym mogliśmy odnotować niewielki wzrost zadłużenia miasta. W Toruniu to zadłużenie miasta także i w roku, który minął, oparte jest zawsze o jedną zasadę. Bierzemy kredyty, pożyczki tylko i wyłącznie na inwestycje i w roku 2025 też tak było. Podsumowując, rok z dobrze przeprowadzonym budżetem miasta, ale za tym kryją się ważne parametry, właściwie taka konstrukcja funkcjonowania miasta. Finanse, które nie wymykają się z rąk. Finanse, które są starannie kontrolowane. Finanse, które pozwalają na takie równe albo równomierne, to poprawne określenie, przekazywanie środków zarówno na wydatki bieżące, jak i na wydatki inwestycyjne w różnych potrzebach. To są dziesiątki tysięcy, patrząc na pojedyncze zadania i rzeczy, które dzieją się w mieście. Dzięki właśnie temu, o czym starałem się w olbrzymim skrócie powiedzieć.
1: Z kolei klub radnych PiS jeszcze przed sesją zapowiedział, że nie udzieli wotum zaufania prezydentowi Torunia. Członkowie klubu przedstawili po kolei swoje argumenty, mówią przewodniczący Adrian Mul, wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Jakubaszek, radny Michał Gazda oraz Wojciech Klabun.
3: Z takich głównych argumentów to, szanowni państwo, no na pewno będziemy się odnosić do kampanii wyborczej, bo pan prezydent przekazał w trakcie kampanii bardzo wiele obietnic. Te obietnice w naszej opinii nie są realizowane.

0: A taką jedną z czołowych obietnic była realizacja polityki prorodzinnej w naszym mieście. Naszym zdaniem i takim najlepszym tego przykładem, że ta polityka prorodzinna nie jest realizowana, to nie jest sfinalizowanie przez prezydenta Pawła Gólewskiego obietnicy fundamentalnej, jakie miały być darmowe przedszkola. Ale nie tylko darmowe przedszkola. Ja dzisiaj jeszcze rano, przygotowując się do wystąpienia sesyjnego, znalazłem wypowiedź pana prezydenta, że również nasze toruńskie żłobki, tam gdzie mieszkańcy mieli posyłać swoje dzieci, czy posyłają do żłobków prywatnych, również te żłobki miały być finansowane przez nasze miasto. Na pewno niepokojące jest również to, w ostatnich miesiącach decyzją radnych Koalicji Obywatelskiej też w naszym mieście zostały podniesione stawki podatków do maksymalnych kwot. To są podatki od nieruchomości, od budynków mieszkalnych. Podnieśliśmy też, podniosła Rada, my głosowaliśmy przeciw, opłatę śmieciową z 20 do 25 zł, co też obciąża budżet naszych rodzin, budżety mieszkańców naszego miasta. Na pewno niepokojącą sprawą jest też eksplozja kosztów urzędowych i taka pęczniejąca biurokracja, ale też zwróciliśmy na to uwagę i będziemy o to dopytywać też w trakcie sesji. W ciągu zaledwie 12 miesięcy wydatki na wynagrodzenia skoczyły o ponad 73 miliony w naszym mieście. To jest zastanawiające. Powstało też jedna z dodatkowych jednostek, o której za chwilę Michał Gazda będzie mówił i o to też będziemy na pewno na tej sesji dopytywać. I szanowni państwo, jeśli chodzi o wydatki, to też jeśli chodzi o tą nadwyżkę budżetową, bo też widzieliśmy grafiki wczoraj na stronach Urzędu Miasta, te rzekome dobre wyniki budżetowe są związane z tym, że prezydent też nie realizuje wiele inwestycji w naszym mieście. O to też będziemy pytać, dlaczego są takie zaniechania, też nie są realizowane inwestycje, jeśli chodzi o drogi lokalne, drogi osiedlowe w naszym mieście. Także tych pytań jest na pewno dużo. Reasumując, negatywnie podchodzimy dzisiaj do realizacji tego budżetu. Teraz poproszę o zabranie głosu Michała Jakubaszka.
1: Proszę państwa, tak jak szef klubu Adrian powiedział, będziemy głosować przeciwko absolutorium dla prezydenta. Powodów jest naprawdę wiele. Nie są to tylko kwestie wynikające z tych argumentów, o których mówił tutaj kolega Adrian Mól, proszę państwa, ale na przykład prezydent Gólewski chwali się tym, że mamy nadwyżkę budżetową. To nie jest żaden ewenement, sprawa, która nigdy nie wydarzyła się w historii miasta. Wielokrotnie mieliśmy do czynienia z nadwyżką budżetową i to nawet 3 czy 4 lata temu, 7-krotnie wyższa, bo na poziomie 49 milionów złotych. To nie jest żaden sukces. To oznacza, że po prostu części zadań, które były w budżecie wpisane, nie wykonano. Wykreślono je albo po prostu przesunięto na następne lata. Tak jest niestety z ulicą Olsztyńską. Przecież pamiętacie państwo kampanię wyborczą. Prezydent Gólewski mówił, że jeszcze na wiosnę, zaraz po objęciu urzędu, rozpisze przetarg. Minęły ponad 2 lata od zakończenia kampanii prezydenckiej, od wyboru nowego prezydenta. Nie ruszyła budowa ulicy Olsztyńskiej, tak ważnej dla mieszkańców.
2: Kolejna sesja Rady Miasta odbędzie się 16 lipca.
3: SK Toruń.
2: Najlepsi rycerze z całego świata, średniowieczne pojedynki i piknikowa atmosfera. To wszystko w ramach 50. edycji Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego na Zamku Golubskim. Niedaleko Torunia przeniesiemy się w świat turniejów, niezwykłej historii i tradycji, która od pół wieku jest pielęgnowana przez prawdziwych pasjonatów. O tej edycji opowiedziała nam więcej Patrycja Zielińska, koordynatorka spraw artystyczno-medialnych na Zamku Golubskim.
4: Dobrze, to zanim przejdziemy do samych atrakcji w trakcie turnieju, chciałabym najpierw zapytać o sam jubileusz, no bo 50. edycja imprezy pokazuje, że zarówno od strony państwa jako organizatorów i osób, które odwiedzają Zamek Golubski, no tego zainteresowania nie brakuje.
5: Turniej cieszy się co roku dużym zainteresowaniem. Jest on stałym punktem kolejnych kalendarzy wydarzeń organizowanych na zamku, a śmiało można rzec, że jest właściwie punktem najważniejszym. Turyści odwiedzający zamek w ciągu roku bardzo często pytają właśnie o turnieje, które ze względu na tak długą tradycję są w Polsce bardzo dobrze rozpoznawalne. To zainteresowanie ze strony zwiedzających jest dla nas najlepszym dowodem na to, że organizacja turniejów ma sens i jednocześnie stanowi ono motywację do dalszej pracy w kierunku rozwijania tego wydarzenia. Na turnieje przyjeżdżają niejednokrotnie całe rodziny, dla których obserwowanie walk turniejowych stanowi ciekawy sposób na spędzenie jednego z początkowych weekendów wakacyjnych.
4: A co sprawia, że i rycerze, i grupy rekonstrukcyjne z różnych zakątków świata chcą wracać właśnie do Golubia, dobrze nie?
5: Turnieje na Zamku Golubskim są najstarszym tego typu wydarzeniem w Polsce. W ciągu tych kilkudziesięciu lat udało się nawiązać mnóstwo przyjaźni, a uczestnicy, którzy choć raz brali udział, namawiają do przyjazdu kolejnych, bo trzeba przyznać, że atmosfera, jaka tu panuje, jest niepowtarzalna. Samo usytuowanie zamku ma w sobie coś magicznego. Stoi on przecież na wzniesieniu, z którego rozpościera się widok na miasto i okolice. Takiego widoku w połączeniu ze zmaganiami z pewnością nie da się szybko zapomnieć.
4: A jakie atrakcje przygotowaliście Państwo w tym roku? Czy jest coś, co zaskoczy zarówno tych, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy, oraz tych, dla których to kolejna edycja tego wydarzenia?
5: Stałym punktem turnieju są zmagania rycerzy konnych w konkurencjach zręcznościowych. To tu wyłaniamy mistrze Polski i Europy. Ponadto bardzo interesującą atrakcją jest joust, czyli rywalizacja rycerzy ciężkozbrojnych w kruszeniu kopii. Od lat na turniejach rywalizują również rycerzy piesi w takich konkurencjach jak strzelanie z łuku i kuszy, rzut toporem czy rzut włócznią.
4: A co szczególnie warto Państwa zdaniem zobaczyć?
5: Atrakcją, która nie bez powodu gromadzi tłumy, jest nocny pokaz Koń i ogień, dwa żywioły. Nieczęsto można zobaczyć konie przemieszczające się w blasku ognia. Jest to swego rodzaju pokaz kaskaderski, robiący ogromne wrażenie na widzach i nagradzany przez nich za każdym razem gromkimi brawami.
4: Czy na Zamek Golubski w weekend 3-5 lipca zjeżdżają pasjonaci historii, czy jest to też miejsce dla laików, którzy po prostu chcą zobaczyć ciekawe widowisko?
5: Na turniej zapraszamy wszystkich, zarówno tych, których pasją jest historia czy jeździectwo, ale także tych, którzy chcą w ciekawy sposób spędzić czas, by zobaczyć coś innego.
4: Czy z dużą dokładnością udaje się odwzorować takie historyczne pojedynki rycerskie?
5: Turnieje organizowane współcześnie co do zasady nawiązują do okresu średniowiecza, kiedy to rycerze mogli ćwiczyć sprawność i sprawdzać się poprzez pojedynki. Myślę, że joust, czyli to kruszenie kopii, najbardziej oddaje ducha średniowiecznej rywalizacji. Oprócz tego turniej bojowy rycerzy pieszych jest tym, co przywodzi na myśl średniowieczną rywalizację. Nie można też pominąć sprawnościowej rywalizacji rycerzy konnych, która również nawiązuje do dawnych pokazów sprawnościowych. Jeśli ktoś z Państwa chciałby fajnie spędzić czas, niejako przenosząc się w czasie, to turniej na Zamku Golubskim jest najlepszą opcją. Z Torunia przyjazd zajmuje godzinkę, pół, to naprawdę niewiele, a atrakcji jest tyle, że każdy znajdzie coś dla siebie. Bo oprócz podziwiania widowiska, można odwiedzić jarmark średniowieczny, który jest stałym elementem turnieju. Zatem jeśli ktoś szuka pomysłu na weekend, to serdecznie zapraszamy do przyjazdu na 50. jubileuszowy międzynarodowy turniej rycerski na Zamku Golubskim.
2: A 50. edycja międzynarodowego turnieju rycerskiego odbędzie się w dniach 3-5 lipca w Golubiu Dobrzyniu.
3: Numer 1 w Toruniu.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama. 10.

0: się i doping kibiców. Ty też musisz tam być, bo w Toruniu żyjemy żużlem. Szczegóły na speedway.torun.pl.
1: I po reklamie.
0: Numer 1 w Toruniu.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.

0: śmieszny jest!
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie!
2: No, to będzie okazja!
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu.

0: Nie jest za rogiem. Jedyną siemce to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miks sałat, wyrzuć miks sałat. Powtórz. Powtórz.
3: Radio SK.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Radio
1: SK. Radio SK.
2: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
3: Post.
2: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
3: Post.